Wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
2: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W Zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację, hotel lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliły Stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazdprzygranicy.com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
4: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
5: W Doktor Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim Twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
8: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
7: Jaki kolor ogrodzenia?
8: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
9: I po reklamie.
10: Radio SK.
11: J-Lo. Ja tu sam.

0: Reklama.
1: Drukowanie zdjęć to taka nasza mała rodzinna tradycja. Czas tak szybko leci. Na szczęście zawsze możemy wrócić do albumu i razem powspominać wspólne chwile.
2: W Doktor Tusz rozumiemy, jak ważne są te momenty. Nasze zamienniki drukują w wysokiej jakości i dzięki nim twoje wspomnienia będą jak żywe. A dostawę masz zawsze szybko i za darmo. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
9: Dzień dobry, Białystok. Mamy środę. Jaki to będzie dzień, jeśli chodzi o pogodę? Całkiem niezły. Teraz jeszcze chłodno. Mamy 11 stopni na termometrach, więc warto na siebie coś tam narzucić. Ale w najcieplejszym momencie dnia będziemy mieli aż 26 stopni.
8: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: Jest 6, zaczynamy SK News, Marcin Perocki, dzień dobry. Ponad 300 strażaków walczy z ogromnym pożarem lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Ogień objął łącznie ponad 200 hektarów kompleksu. W czasie akcji ratowniczej rozbił się samolot gaśniczy, dromader, zginął jego pilot. Szczegóły o poranku ma reporter SK Jacek Werner. Jacku, jak wygląda sytuacja?
11: Katastrofa oraz przyczyny pożaru zbada prokuratura wraz z Komisją Badania Wypadków Lotniczych. Co prawda ogień się nie rozprzestrzenia, ale jak mówią będący na miejscu strażacy, jest jeszcze za wcześnie, aby mówić, że pożar został opanowany.
12: Wystarczy, że będzie silniejszy wiatr i to może się zmieniać.
11: Mówi Tomasz Stachyra, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie. Służby apelują o to, aby omijać rejon pożaru. Ogień przekroczył linię drogi wojewódzkiej nr 849. Odcinek Józefów Osuchy jest zablokowany, a policja kieruje na objazdy.
10: A na miejscu są m.in. szef MSWiA Marcin Kierwiński oraz wojewoda lubelski. Centralna Komisja Egzaminacyjna sprawdza skalę nieuczciwości związanych z maturą z polskiego i matematyki. Do tej pory maturę unieważniono już kilkunastu osobom w kraju, które wniosły na salę telefony lub smartwatche. CKE próbuje namierzyć autorów zdjęć, arkuszy.
13: Mamy ponad 5 tysięcy szkół, w którym odbywał się egzamin. Oddam sprawę specjalistom policji i prokuraturze.
10: Zapowiada dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Ci, których matura została unieważniona, będą mogli do niej podejść za rok. A piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. W półfinale okazali się lepsi od Atletico. Przed tygodniem był remis 1-1, a wczoraj kanonierzy wygrali 1-0 po golu Bukayo Saka. A dziś drugi półfinał z udziałem Bayernu i PSG.
14: SK Białystok News.
9: Julia Łata. Program ministerialny Pokonać Bezdomność będzie realizowany w województwie podlaskim. Na walkę z bezdomnością do naszego regionu trafi 1 200 000 złotych.
15: To, co dla mnie najważniejsze, to żebyśmy, zachowując empatię, głębokie dokłady humanizmu, wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy potrzebują.
9: Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Burmistrz Supraśla apeluje do mieszkańców, by oszczędzali wodę. To z powodu utrzymującej się suszy oraz gwałtownego obniżenia poziomu wody w studniach głębinowych. Miasto zaobserwowało niedobory wody w stacji uzdatniania.
16: Jankes,
17: Kama
18: i Wiktor.
19: No i dzień dobry, 6 rano, czas na śniadanko. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc u nas niezłe jaja na poranku. To po pierwsze. Po drugie, tłuste bity. Więc dajcie znać, jaki jest przepis na wasze śniadanie idealne. Chętnie z wami je zjemy. 664-402-302 i te messengerowe niam, niam, niam.
20: A chlebek świeży jest?
21: Jest.
20: To śniadanko.

0: I like the way you. Dzień dobry, Jan Kesiku.
1: No dzień dobry, kawa już jest, wiaderko kawy gotowe, lecimy.
0: Ale wiesz, że to tak niezdrowo, samą kawę na pusty żołądek, no.
1: To mówi o pustym żołądku, proszę pana. Ja wczoraj tyle jadłem.
0: Jakie jest śniadanie idealne według Jankesa?
1: Moje?
0: No.
1: Owsianka.
0: Aha.
1: Najlepiej z owocami świeżymi.
0: Ale nie morza?
1: Nie. To jest pomysł dopiero. Może byłoby mi lepiej.
0: Normalnie polska owsianka i krewetki do tego.
1: Nie, na później kiełbasa i jest okej.
0: I wiaderko jeszcze.
1: I kawka, pyszna kawka, dobra, czarna i lecimy.
0: Dobra, no to w takim razie was pytamy o śniadanie idealne, bo przypominamy, dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Bez Diety, więc można tam wszystko włożyć. Najtłustszego, najlepszego, najwspanialszego nawet. No.
1: Lećmy, lećmy.
0: W tej sprawie na miasto poszliśmy.
2: Najlepszy pomysł na śniadanie.
3: Śniadanie do łóżka od kobiety.
2: O.
3: Jaka kobieta? Najlepiej to żona.
2: Nie chcesz jakiejś takiej, nie wiem, modelki z Dubaju?
3: Nie, wystarczy mi tą, co mam, bo ją kocham.
2: Dobra, to co na talerzu?
3: Najważniejsze, że podają odpowiednia kobieta. Już to, co poda, to, to wszystko zjem.
2: A jak będzie ubrana ta twoja kobieta?
3: W piżamie. Jankes, Jankes, Ema
1: i Wiktor. Twoja dziewczyna jest fanką takich fajnych piżamek. Ale jak była z nami na SK2 zimę, to chodziła w takiej piżamie sobie właśnie po pokładzie.
0: Czy ty mógłbyś wizualizować sobie kogoś innego niż moją dziewczynę?

0: Ups, aj, znowu nie zjadłam śniadania. Jadzia, czemu ty nie jesz śniadań?
1: Bo wstaję o drugiej nocy.
2: Dziękuś, no dziewczyno, no przestań.
0: Ja mam bardzo dobre połączenie, ja śniadanie jem na kolację. To
1: no.
0: Ale zdradziła...
1: Zjem kolację, to tak jak śniadanie.
2: To prawda, ale zdradziła się, że ale jak masz wolną chwilę i tak fajnie, to jajeczniczka, prawda?
1: Tak.
2: No. Smacznego.
1: Dziękuję. Poranne pracowanie.
0: Przypominamy, że dzisiaj jest dzień bez diety, więc można na śniadanie wszystko, nawet najgorsze, najtłustsze. Czekamy na wasze przepisy na śniadanie idealne. No i teraz wysmażamy newsy z gazet.
2: Patrzymy, co się dzieje, przeglądamy, prasujemy, no i lećmy, lećmy, proszę.
0: Co się dzieje na Instagramie? Szaleństwo jakieś, bo Maciej Musiał pokazał mięśnie brzucha znowu. Jest jakaś sesja zdjęciowa, gdzie on w samych gaciach paraduje.
2: Ja nie wiem, jak on to robi, no bo przecież trzeba najpierw pójść na siłownię, żeby tak mieć. No, widocznie on był przed sesją na siłowni.
0: 4 razy byłem w życiu na siłowni i nie mam tak jak on.
2: Byłem też.
1: Też byłeś. Pokażcie mi tego Musiała.
0: Zobacz, no normalnie same gacie i jakie mięśnie, patrz.
2: No.
1: Powiem tak, Jankes nie musiał i Wiktor też nie musiał.
2: I to nam się bardzo ładnie podoba, naprawdę jesteś wspaniała. A ty byłaś kiedyś na siłowni?
1: Nie. Za moich czasów nie było siłowni.
2: Słuchajcie, lećmy dalej,
1: Krzepak
2: patrzymy.
1: Był.
2: Przeglądamy Maja Rutkowski, czyli żona Rutkowskiego, tego Rutkowskiego.
0: Tego, z kwadratową fryzurą.
2: Zafundowała sobie, uważajcie, złoto i rubiny na śnieżno-białym uśmiechu, czyli na zębach takie, wiecie, takie świecące, no, takie przyjemności.
0: Biżuteria
2: takie
0: nazębna.
2: Dodatki, rzeczywiście, ozdoby na zębach, coś takiego sobie.
0: Jak ci się to podoba, Jadziula?
1: Tyle pieniędzy, a efekt taki sam jak przy jedzeniu makowca.
0: A właśnie.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
2: Ale to ładne rzeczywiście.
0: No, ale skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać?
1: No. Pewnie. No.
4: 3, 2, 1. Bomba! Wchodzimy, ale na antenę. Nie musicie się bać. Ain't no hesitation.

0: Rudimental i Kali to I Know, ale dzisiaj smaczny poranek w Esce.
1: Jest pysznie, rzeczywiście pytamy, co byście chcieli takiego dobrego, pysznego zjeść, bo w związku z czym, no mamy jaki dzień, proszę bardzo, pan przypomni?
0: Dzisiaj jest środa, więc śniadanie zimne.
1: Właśnie, bardzo dobrze.
0: Halo?
1: Halo?
2: Właśnie sobie jadę do pracy i tak myślę, że najlepsze śniadanie to takie podane na all inclusive gdzieś daleko stąd.
1: Och, to my przecież będziemy mieć takie pyszne śniadanie i nie tylko, wszystko
0: i
1: będzie pyszne.
0: Mamy zapewnione all excuse me. Przypominamy, że odlot ściśle tajny się szykuje. Nie wiemy, gdzie lecimy, ale wiemy, że dobrze zjemy.
1: My na pewno będziemy. Brakuje do kompletu was, naszych cudownych słuchaczy. Zgłoszenie jak zwykle na sk.pl. Pod koniec maja już lecimy.
0: Tak jest. No i ściągnijcie nową aplikację Radia SK. Tam też można się zgłosić.
3: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Zbieraj pieczątki za udział i odbierz upominek. Szczegóły na oszołhetmańska.pl. Nie przegap tej przygody.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
9: Cześć, Białystok, mamy środę. Mam nadzieję, że jesteście wyspani i macie energii. Jeśli nie, no to myślę, że dziś pogoda nam jej doda. Teraz jeszcze chłodno, 13 stopni na termometrach, ale z godziny na godzinę będzie tylko lepiej i w tym najcieplejszym momencie dnia nawet 26 kresek na plusie w stolicy Podlasia.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
10: 6.30, zaczynamy newsy w SC. Marcin Procki, zapraszam. Sytuacja powoli stabilizuje się. Ogień już się nie rozprzestrzenia, ale akcja potrwa wiele godzin, a nawet dni. To w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie, gdzie szaleje pożar lasu. Ogień objął około 250 hektarów. Artur Mazurek, reporter Eski, śledzi akcję strażaków.
11: Jestem na miejscu, dokładnie w Józefowie, zaledwie 10 kilometrów od miejscowości, w których strażacy walczą z ogromnym żywiołem. Słychać też syreny alarmowe, słychać, że strażacy działają. Bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
10: A zdjęcia pożaru możecie zobaczyć na sk.pl. A wpuszczony do Morza Północnego humbak prawdopodobnie utonął, przekazało niemieckie Muzeum Morskie. Służby nie mają danych z jego nadajnika. Jego losy śledzono w ostatnich tygodniach, kiedy zwierzę kilka razy utknęło na mieliźnie.
12: SK Sport News.
10: Arsenal zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów. Zespół z Londynu w rewanżowym spotkaniu półfinałowym na Emirates wygrał 1-0 z Atletico Madryt. W pierwszym meczu był remis 1-1. Będzie to pierwszy finał Arsenalu od 20 lat. Kanonierzy zagrają z nim z wygranym z pary PSG Bayern. A polscy hokeiści dali sobie wyrwać wygraną z Kazachstanem i w meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A po dwóch tercjach prowadzili. W trzeciej dali sobie jednak trzykrotnie wbić bramkę, no i przegrali 2-3.
13: Jan, Kama i Wiktor w Radiu SK.
14: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj na Messengerze nie ma bla bla bla, tylko jest niam, niam, niam, niam, niam.
15: Jest pysznie rzeczywiście. No chwalcie się, co byście chcieli dobrego, by sobie zjeść dobrego. No dajcie zaś, aż tutaj się oblizałem.
14: No. Słuchaj, no skoro wczoraj wieczorem grali, skoro mówił o tym Marcin Procki, no to co na śniadanie? No wiadomo.

0: Dzisiaj tak meczek się szykuje. Ach, drugi półfinał Ligi Mistrzów, czyli PSG, no, z Bayernem Monachium.
1: A teraz do śniadańka jeszcze łyk krwi, Dracula.

0: 37 minut po godzinie 6 rano. Głupia sprawa, bo będziemy teraz w radiu o telewizji rozmawiać.
1: To pani rzeczywiście w telewizorze najczęściej występuje. I też na scenie oczywiście. Chodzi o Agnieszkę Chylińską.
0: Ta Agnieszka Chylińska.
2: Na jaką reakcję liczyłeś, rozumiesz, ludzi naszą po swoim występie?
3: Że wszyscy będą uśmiechnięci i będziemy się stali wisywali.
2: A widzisz, życie jest brutalne.
0: Tak właśnie.
1: Tak właśnie zawsze jest. Aga Chylińska przyznała w rozmowie z Super Expressem. Uwaga, cytuję. Gotowi wszyscy?
0: Dawaj.
1: Proszę bardzo, do kawy. U nas w domu jest totalny syf, ale telewizor musi być wytarty.
0: O proszę.
1: Tak powiedziała, tak jest u niej w domu.
0: Ale coś jest w tym uwielbieniu do telewizora. Ja pamiętam, jak mój dziadek kochany Edzio, już nieżyjący, kupił pierwszy telewizor kolorowy. To była końcówka lat 80. I on miał pilota. I ten pilot musiał być w worku foliowym zamknięty, słuchaj.
1: Folice takiej?
0: Dziadek
1: Dlaczego?
0: Nie pozwalał go wyjmować, bo zniszczycie, bo się herbata wyleje, bo pobrudzicie.
1: No i to działa do dzisiaj.
0: To działa. Radio SK. Zasrana tele!

0: telewizja!
1: Reklama. Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Na terenie miasta Białystok stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na białystok.pl. Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji wojewody podlaskiego.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
4: I po reklamie.

0: To co? Kto robi zakamę dzisiaj? Kto będzie śpiewał?
1: Dawaj, ja, na mnie, na siebie.
0: Dobra, to przepłucz gardło.
1: Ha! A jak ma na imię?
0: Kinga!
2: Kinga!
0: Kinga!
1: Zagadałeś mnie, uciekło.
0: O, osoba!
1: Dzień dobry, Kiniu, cześć, tu Eska.
3: Cześć!
0: No witamy! Które to urodziny? Pochwal się, dziewczyno! Nie pytamy, ale pochwal się!
3: 28.
1: Idealnie!
0: Najlepszy wiek.
1: Mieć 28 lat.
0: Ja cały czas w głowie mam 28, mimo że tak naprawdę mam ponad 40.
1: Ale mi też tak zostało. A ty na ile się czujesz, Kinia?
3: No tak na 22.
1: To też fajnie.
0: To też dobrze.
1: Bardzo dobrze. No.
0: Zawsze.
1: Na co dzień jesteś panią księgową?
3: Tak, zgadza się.
1: Mam pytanie, czy nasza rozmowa już jest w ksefie?
3: Jeszcze nie, ale za chwilę będzie.
0: A właśnie, jak wy się czujecie księgowi z tym nowym systemem? Dobre to czy niedobre?
3: No, bywa ciężko, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Będzie dobrze, no już jest, system działa, będzie dobrze.
0: Słuchaj, czytamy dobrze zgłoszenie, no bo to nie jest tak, że to ty sama siebie, tylko ktoś zewnętrznie nam powiedział, doniósł nam o twoich urodzinach i czytam, trochę mi się oczy tak zamgliły i przeczytałem, jest naszym słonecznikiem. A napisali, jest naszym słoneczkiem.
1: Ty mi też wyskoczyło słoneczko, okej. Okay.
0: Podobno jesteś zawsze uśmiechnięta, szalona, pozytywnie zakręcona i teraz uwaga, kto o tobie tak uważa?
3: Ja obstawiam moją ukochaną chrzestną Iwonkę.
0: A, to
1: i tak też właśnie jest. Mama chrzestna się odezwała. 16 lat miałam, jak zostałam Kini chrzestną. Tak napisała nam pięknie. Niesamowite.
3: Tak, to prawda.
0: Wiecie, jaki jest najlepszy prezent pod kościołem?
1: Jaki?
0: No, pieniądze w kopercie. No, stówkę mamy, no.
3: Super.
1: No i pięknie. Co masz do powiedzenia jeszcze? Na pewno wszyscy słuchają ciebie, prosimy.
3: Bardzo dziękuję. Chciałabym pozdrowić całą moją rodzinkę, Julcię, mojego chłopaka, no i moje koleżanki z pracy, do których zaraz wjadę.
0: Pięknie, no. Co i to jeszcze, żeby tak zmazać te plamy z początku, kiedy Jankes śpiewał tak trochę nieudolnie, to mamy teraz takie śpiewanie dla
1: ciebie. Uważaj, dla ciebie, especially.
4: 100 lat, 100 lat, nie żyje nam.
1: Mwah.

0: No nie jest to kawałek ani o Jankesie, ani o mnie. Supermodel i Maneskin na sam koniec tej godziny.
1: Mów do siebie, przepraszam bardzo, mów do siebie.
2: Ja mam karnet na siłownię.
1: A, ty też masz.
0: A ja mam kartę turysty z Zakopanego.
2: Właśnie, tam jakaś wchodzi karta turysty, tak?
0: No, to Marcin Protki zaraz o szczegółach, ale od razu informujemy. Mhm. Nie zwalnia to z obowiązku zapłacenia za zdjęcie z misiem. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
5: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
2: No, mamy na poranku trochę chmurno, jakieś 13 na plusie, jeszcze dmucha wiatr, no ale w ciągu dnia będzie na to wszystko rozkręcało się do znacznie wyższych wartości, 24 ma pojawić się na skali, słońce też będzie, no i w Białymstoku możliwe opady deszczu, one szczególnie jutro i pojutrze.
1: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Front pożaru powoli się przesuwa, jego tył i boki zostały ugaszone. Na początek nowe informacje od strażaków walczących z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ogień objął około 250 hektarów terenu. Komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek podkreśla, że akcja toczy się w trudno dostępnym terenie.
4: Zbudowaliśmy oczywiście linie wodne, są cysterny dowożące wodę do samochodów ratowniczo-gaśniczych, które na bieżąco dogaszają zarzewia ognia. Tak jak było powiedziane, drony są wykorzystywane do monitorowania przestrzeni pożaru.
3: A wsparcie z powietrza strażakom mają też zapewnić policyjne śmigłowce. Przypomnę, że podczas akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, pilot maszyny zginął. Polska pierwszym krajem, z którym będzie podpisana umowa pożyczkowa SAFE. Unijni komisarze w piątek mają przyjechać do Warszawy. Zaliczka wyniesie około 6,5 miliarda euro i ma trafić do Polski jeszcze w maju. W wyniku umowy pożyczkowej nad Wisłę trafi blisko 190 miliardów złotych dla armii i polskiego przemysłu zbrojeniowego. A w ostatni weekend w Zakopanem ruszyła karta turysty. Turyści, którzy uiszczą opłatę miejscową, mogą skorzystać z pakietu zniżek, które oferują lokalne firmy.
5: Przez pierwszy weekend tę aplikację pobrało ponad 600 turystów i mamy już na dzień dzisiejszy 56 partnerów, którzy gwarantują turystom konkretne benefity i zniżki.
3: Wyjaśnia wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak. Zniżki obejmują bilety na atrakcje, usługi gastronomiczne czy wypożyczalnie sprzętu.
1: SK Białystok News.
2: Paweł Jakubowski, funkcjonariusze Podlaskiej Straży Granicznej uratowali z pożaru 10-latka oraz jego psa. To podczas urlopu w okolicach Bobrowni, gdzie pogranicznicy zauważyli pożar domu, no i natychmiast ruszyli z pomocą. Wciąż nie wiadomo, kiedy w Białymstoku ruszy system Piker. Miasto czeka na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej. To po tym, jak jedna z firm, która przegrała przetarg, złożyła odwołanie. Tłumy fanów na spotkaniu z bramkarzem Jagiellonii Białystok Sławomirem Abramowiczem. Wczoraj wieczorem do punktu przy Lipowej ustawiła się kolejka. Były wspólne zdjęcia, no i też do nabycia jego specjalna koszulka z numerem 50.
6: No cudowne święto dzisiaj, dzień bez diety w kalendarzu.
7: Więc wcinamy od samego rana to, na co tylko i wyłącznie mamy ochotę. Ach, jak jest u was, dajcie znać.
6: Śniadanie idealne, jest coś takiego?
8: KSK. Gdybym wcześniej wiedziała, że dzisiaj jest dzień bez diety, to bym nie jadła na śniadanie kanapek z pasztetem, tylko zjadłabym słoik Nutelli. Pozdrawiam słodko i miłego dnia.
7: Teraz u nas kombi słodkiego mojego życia.
6: Bubble tea na śniadanie.

smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus,

te survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No i pięknie, 9 minut po godzinie 7, tutaj SK. No i co? Szósty dzień maja już.
1: Tak jest, dzisiaj dzień bez diety, więc wkładamy sobie do buzi jakieś smaczne śniadania. Dajcie znać, co u was dzisiaj na śniadanie. A my tymczasem z Jankesem idziemy sobie postać przy butelkomacie.
0: Rzeczywiście, jest nowy rekord. Ile tego tam jest?
1: Panie kochany, to 4683 opakowania.
0: Brawo.
1: Wrzucone naraz!
0: Ale musiała być kolejka pewnie na pół kilometra. Proszę pana, ja przyszedłem o te dwie butelki. No nie, no, ale ja mam cztery. Ile pan ma butelek? Dwie. A ja mam 4000.
1: Ale ile zarobił, słuchaj?
0: Ile?
1: 2341 złotych i 50 groszy.
0: Brawo! Rewelacja. Rekord padł w Krakowie. Naprawdę gratulujemy. Facet stał przy butelkomacie, teraz przeczytałem, kilka godzin.
1: Teraz wyobraź sobie, że jesteś tym następnym w kolejce.
0: No.
1: To teraz to ja już nie chcę.

0: Piosenka lekarzy, nie chcę zbadać, zbadać. Wiem.
1: Właśnie, prosimy nie śpiewać. No. Przepraszamy za usterki, 16 po 7.
2: Ja chyba też muszę iść do lekarza.
3: Siódme wygrywa.
2: Tego od głowy.
3: Radiu SK.
1: No ja byłem ostatnio u laryngologa, bo no. Też tam grzebie w głowie.
2: Niedaleko.
1: I miałem uszy surfera, mam teraz tylko jedno ucho surfera. Ale to nie o tym, zabieramy się za siódme wygrywa.
2: Choć wchodzili ci do ucha, to czułeś, że cię tak drapią po mózgu?
1: Oni pytali, czy ja chcę pewne znieczulenie, czy...
2: Chce pan coś pamiętać, czy nie? Chcę wszystko.
1: No i maseczka i do widzenia. Dobra.
2: 664-402-302, gramy w siódemkę. No i co, siódme pytanie to jest wygrana, więc ja bym nie dzwonił teraz, tylko dopiero na siódme.
1: Dzień dobry, witamy, cześć.
4: Cześć. Chwilę przyłączę się na telefon, prowadzę.
2: No właśnie.
1: Ostrożnie, to nie wolno tak chyba, no.
2: O, już, patrz.
1: Mandacik już pan ma. Ojej, to lepiej było wtedy, przepraszam.
2: Daj jakieś coś na testy, powiedz.
1: Powiedz, nie kocham swojej dziewczyny, na powiedz.
4: Nie kocham swojej dziewczyny, bo jej nie mam.
2: Ojej. Kurde, ale słabo się słyszymy. No,
1: musimy się wrócić do systemu głośnomówiącego, bo tam jest lepiej niż...
2: Musimy niestety się rozłączyć.
1: No czekaj, no niech pan się przyłączy z powrotem, no.
2: O, tak to się robi.
1: Rozłączyło się, no dobra, ale zapraszamy ponownie. Ważne jest to dla nas, żeby to jakoś połączenia była, żebyśmy mogli się porozumieć i porozmawiać. Halo, dzień dobry, witamy.
5: Halo, cześć.
2: Pierwsze.
1: Od razu lepiej.
2: I tu się ładnie słyszymy, od razu możemy zaczynać. Agnieszka Chylińska zdradziła w ostatnim wywiadzie, że ma w domu totalny syf, tak czy nie?
5: Tak.
1: Bardzo dobrze, no to co, lecimy dalej.
3: Drugie
1: pytanko. Gdzie można wejść używając karnetu? Na przykładowo.
5: Na basen.
2: Albo na przykład z Robertem.
6: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na siłowni.
3: Na siłowni.
6: Będziemy pokować dzisiaj łapy.
3: O, właśnie.
2: Trzecie.
1: No dobra, lećmy z trzecim.
2: Boże ciało jest w czerwcu czy w lipcu?
5: W czerwcu,
1: tak jest.
2: I Boże ciało jest u Macieja Musiała na Instagramie.
1: Bardzo, nawet Boże. Uwaga! Czwóreczka. Było 50 kopert, gracz wybierał 5 z nich i grał, a on jest Krzysztofem Ibiszem. Co to za teleturniej?
2: Awantura o kasę?
1: Gra w ciemno?
2: Czy Fuard Boyard?
5: Gra w ciemno.
2: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
7: Wszyscy uprawiają seks, a zawsze to kończy się tak samo.
1: Co?
2: Krzysiu, co?
1: No dobra, lecimy dalej.
7: Piąte.
1: Uwaga, piąte. Wymień 3 słowa, które statystycznie najczęściej wypowiadają dzieci jako swoje pierwsze w życiu.
5: Tata, mama, proszę.
1: Proszę?
2: Mhm.
1: Gdzie? No kupa zawsze wygrywa pierwszy.
2: Kupa, a potem proszę, posprzątać.
1: To prawda.
2: To właśnie.
1: Dobrze, lecimy.
3: Szóste.
2: Uwaga, co można wygrać w naszej zabawie? Dzisiaj zresztą ta zabawa będzie po 8. 5 słów, 5 stów. Co tam jest do wygrania?
5: 5 stów.
2: Kurde, wiedział. No.
1: Dobry jest słuchacz.
2: No, naprawdę inteligentna bestia.
1: Bądźcie z nami.
2: Siódme.
1: I uwaga, dojechałeś do siódmego, teraz nie popsuj. Nie ma kamy, to może poudawaj przez 10 sekund właśnie naszą kamę.
2: Czas start.
1: Nawet nie może.
5: Ale chłopaki dajecie czadu. Naprawdę, no kozak.
2: Jakby się działa obok.
1: Dziękujemy. Wygrywasz, no, nie ma wyjścia. Jesteś rewelacyjny. Mamy prezenty.
2: Mamy cały worek wiosennych gadżetów.
1: 500 będzie po godzinie oczywiście 8, a teraz i torebka, i butelka, i jakieś inne przyjemności. Znajdziemy wszystko, co mamy w naszych szafkach.
2: Tak jest, pójdziemy do magazynu i wszystko, co ma logo Eski, ci wyślemy.
1: Dobra?
5: Fantastycznie, rewelacja. Dziękuję bardzo.
2: Jakieś przesłanie do Polaków, rodaków?
1: Z rana.
5: Śmiejcie się jak kama.
3: Siódme wygrywa w radiu.

0: 25 minut po siódmej, za chwilę newsy w SC i Marcin Procki, ale najważniejszy news jest taki. Jeżeli jeszcze nie macie nowej apki Radia SK, ściągacie ją natychmiast, a potem wchodzicie do gry o odlot ściśle tajny.
1: Zróbmy to razem i za każdym, czy ja za każdym, ja w tym roku nie doleciałem.
0: Ale oficjalnie jesteś na liście gości.
1: No, były różne takie problemy techniczne, ale w tym roku jest plan, że przed wami wylecę, żeby nie było problemów.
0: Zabieramy słuchaczy i siebie w ostatni weekend maja na tajemniczą wycieczkę.
1: Pamiętajcie, my naprawdę nie wiemy, gdzie jesteśmy, gdzie lecimy. Dopiero dowiemy się na lotnisku, tak samo jak i wy.
0: A wy bądźcie w apce Radia SK.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.

0: Autopromocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
4: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
0: To będzie ostatnia reklama.
12: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
16: Mniej przyjemne okoliczności przyrody w środowy poranek. W Białymstoku nosi na podmuchy wiatru, mamy chmury, no ale poczekajmy, w ciągu dnia wartości nam rozkręcą się do 26. Ma wrócić słońce, no i delikatne krople możliwe są wieczorem, popada mocniej jutro, no i też będzie dużo chłodniej.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
14: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
17: Jest 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Chodzi o gminy Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi. Strażacy od kilkunastu godzin walczą tam z pożarem lasu. Na miejscu jest reporterski Artur Mazurek. Arturze, co dzieje się teraz tam na miejscu?
18: Słychać śmigłowce, słychać też syreny alarmowe. Po drodze mijałem też miejscowość, w której widoczna była mgła, ale to nie była mgła, lecz bardzo duże zadymienie, które przywiał wiatr i miejscowość była całkowicie zadymiona, a to zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca pożaru.
17: A zdjęcia z miejsca możecie zobaczyć na sk.pl. Ewakuacja na holenderskim statku wycieczkowym płynącym z Argentyny na Wyspy Zielonego Przylądka. Śmigłowce zabiorą z pokładu 3 pasażerów z objawami hantawirusa. Dotychczas na pokładzie zmarły 3 osoby. Wiadomo, że na pokładzie są też Polacy, ale MSZ zapewnia, że wszyscy czują się dobrze.
19: SK Sport.
2: Sport News.
17: Feta w Londynie. Arsenal wygrał 1-0 z Atletico i awansował do finału Ligi Mistrzów. Zdecydowało o tym trafienie z końcówki pierwszej połowy. Dziś drugi półfinał. W pierwszym meczu między PSG a Bayernem górą byli Paryżanie, którzy wygrali 5-4. A Jakub Kiwior z transferem definitywnym z Arsenalu do FC Porto. Do tej pory grał w portugalskiej drużynie na zasadzie wypożyczenia. Smoki za Polaka zapłaciły 17 milionów euro.
13: Jankes, Kama i Wiktor.
19: W radiu
20: Kamy dzisiaj nie ma i może dobrze, bo więcej śniadania nam zostanie.
21: Więcej jedzonka rzeczywiście. Zawsze trzy osoby przy jednym stoliku, a jak dwie, no to taki szwedzki stół jest jeszcze lepszy.
20: Dzisiaj jest dzień bez diety, więc jakie jest wasze, bez ograniczeń? Może być nawet niezdrowe, śniadanie idealne.
22: A ja mam dzisiaj dzień z dietą. Kochanie, gdzie są moje kanapeczki do pracy?
21: Ty, kochanie, a co, Bozia rączek nie dała?
20: No właśnie, co to za jakieś takie brak równouprawnienia?

0: Vivaldi śpiewa, wiesz?
1: Cztery pory.
0: Wiktor Vivaldi, Waligura. Diego.
2: 38 minut po godzinie 7.22 kreskiej, będzie z nami godzina 8, tutaj SK. Oczywiście środa, 6 dzień maja, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
0: A skoro tak, to wkładamy na talerz wszystko, co się da, nie kontrolując kalorii, tłuszczu i tych wszystkich niedobrych spraw. Halo?
2: Dzień dobry.
3: Nawet papież w Watykanie nie je kepsa na śniadanie. Pozdrawiam.
2: To ładne z plaży takie, prawda?
0: La la la la la la.
2: La la la la. Ktoś jeszcze? Kukurydza gotowana.
4: Śniadanie bez diety to takie najbardziej chamskie parówki z największą ilością GMO i innych fosforanów. I tu przekaz do mojej koleżanki z pracy. Marta, grzej paróweczki.
2: Nie wierzę, dziewczyny. I po reklamie.
0: I nie wylewajcie wody po parówkach.
2: To się nadaje na herbatę.
0: To jest zupa parówczanka.
2: Ale kiedyś byłem, pamiętam, w Bułgarii, to tak mi to zostało. Byliśmy, no, na śniadanku, bo taki domek był malutki i pani gotowała tam takie właśnie śniadanko i

0: gotowała waparówki w wodzie na herbatę.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
8: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
7: Jaki kolor ogrodzenia?
8: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect.
9: I po reklamie.

0: Krótka lekcja języka hiszpańskiego. Nicky Jam i Enrique.
1: Ja lubię jam truskawkowy. Tak sobie z rana taką pyszną kanapeczkę zjeść.
0: A za chwilę posmarujemy kanapkę noselem, słuchaj.
1: Nosel gotowy. Uwaga, będziemy się łączyć z sanatorium.
0: Przepuklina Paulina. Mhm.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
1: Ale mam pytanie, jak ja już pracuję w radiu prawie 30 lat.
0: Mhm, należy ci się.
1: To ja już mogę jechać do sanatorium?
0: Miłości.
3: Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja dotelefonowałam się do pani Beaty?
5: Tak.
4: Telefonuję do pani z Narodowego Funduszu Zdrowia, Przepuklina Paulina, proszę pani, w sprawie również przyznania sanatorium, bo widzę, że w tym przypadku też pani się kwalifikuje. Mogłabym?
5: I jest przyznany sanatorium przez ZUS teraz, tak?
4: No tak, tak, bo pani była na komisji tej zdrowotnościowej,
5: no tak,
4: co nie?
5: Zgadza się, zgadza się.
4: I proszę pani, będzie sanatorium, z tym, że widzę, że pani już kilka razy była.
5: Tak, dwa razy.
4: Tak, dlatego też proszę pani, w Kołobrzegu mam sanatorium, tak zwane zębowo-szczękowe, to mogę pani przydzielić na, proszę pani, lipiec.
5: Dobrze.
4: Jakieś tam problemy zębowo-szczękowe pani ma? Czy pani jest ta bezproblemowa?
5: Nie.
4: Dobrze, więc...
5: Znaczy, no mam tam zęby, wiadomo, mam te takie, no, liche, ale...
4: Ale to nie są, to nie jest taki... chorobowe te, które pani ma na zęby?
5: Nie, bo ja mam na serce.
4: I teraz, w pani przypadku, jak pani pojedzie do sanatorium, proszę pani, z problemami zębowo-szczękowymi, to od razu pani informuje, że tam jedzenie będzie, proszę pani, wszystkie pomiksowane, dlatego musi pani o tym wiedzieć.
5: Ale to nie będzie jakieś tam tragiczne to, bo...
4: Wie pani co, niekiedy się skarżą na pożywienie i jak im śniadanie zmiksują, bo to jest niekiedy tak, ten serek wiejski, proszę pani, z chlebem i szynką, to wtedy, proszę pani, jak to zmiksują i dodają jeszcze kakao, no to jest, proszę pani, takie sobie.
5: Ja rozumiem. No. Jeśli
4: chodzi o obiad, proszę pani, to zupa tam bez problemu, bo wszystkie będą krem, ale proszę pani, no jak mięso też zmiksują z ziemniakami, proszę pani, i kompotem, to co niektórzy, proszę pani, tutaj grymaszą?
5: No ja rozumiem, bo sobie wyobrażam to.
4: Dlatego wolę panią przygotować, powiedzieć wszystko, żeby pani nie była rozczarowana, bo później mamy pretensje.
5: No to teraz to wie pani, dało mi to do myślenia.
4: Dlaczego? Nie rozumiem.
5: No, w sensie, no dało mi do myślenia. Trochę mnie przeraziło to wyżywienie właśnie.
4: Nie mogą przygotować pożywienia specjalnie tylko dla tych, którzy na przykład gryzą.
5: Ja rozumiem.
4: Bo jest więcej tych niegryzących, dlatego dostaną zmiksowane.
5: No dobrze, no niech będzie, no jakoś może przeżyję, to już muszę się nastawić samodzielnie wyżywienie, bo...
4: Ale nie, musi pani też zjadać to, co będą dawali na stołówce, żeby później nie kręcili nosem.
5: Nie kręcili nosem, no coś tam zjem. Nie wszystko, ale coś tam zjem. No okej, no dobrze, no niech będzie.
4: To co, pisać panią na lipiec na Kołobrzeg?
5: A którego lipca, jeśli mogę wiedzieć?
4: A, to pani powie, Marta!
6: Mamo, czy jesteś kręcona w Radio SK?
5: O kurde, no ten głos jest mi znajomy, ale to po prostu tak się kręciłam, że...
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: To Janki, jak już załatwisz sobie to sanatorium, to ja z kolei załatwię, żeby pod balkonem...
1: Jak będę w sanatorium?
0: Żeby męskie granie się rozłożyło.
7: Ja się...

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawa twojego wyjazdu do sanatorium zatacza coraz szersze kręgi.
2: Co? Jankes, nie wiem, czy cię żona puści do sanatorium. Różne rzeczy się dzieją w tych sanatoriach. Mój dziadek, jak rozstał się z babcią, to bardzo często jeździł do sanatorium ochoczo. Także, no, ja bym tutaj na miejscu żony ciebie nie puszczała.
3: Ale słuchajcie, jak ja,
4: tak
3: jak
4: jest ciebie, Maxikas.
3: Ach, i takie męskie granie, prawda? No dobrze, ale czyli jak będę dziadkiem, to wtedy rozstanę się z babcią i pojadę do sanatorium.
1: Tak. Tylko zgłoś się najpierw do konkursu do zabawy 5 słów, 5 stów. Bo bez warto mieć gotówkę w sanatorium jakąś.
3: Tak, rzeczywiście. No to jak będę miał 5 stów i sanatorium, to mogę sobie na nowo życie ułożyć, rzeczywiście.
1: Gramy zaraz po 8. Historia wygląda w ten sposób, że zostawiacie swoje numery telefonów w naszym messengerze. Jeszcze jakieś słowo zachęty, coś, co nas przyciągnie, coś, co sprowokuje Bogaja, który was researchuje do tego, żeby do was oddzwonić. No i na antenie wybierzecie sobie albo Jankesa, albo mnie, kogoś, z kim macie dobry przelot i będziemy dopasowywać słowa. 5 słów dobrze dopasowanych to 5 stów w portfelu.
3: Słuchajcie, moja żona do mnie wysłała same sobie, że słucha radia.
5: 5 słów, 5 stów.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
10: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
9: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
11: Ten zabójca nie popełnia błędów.
9: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
12: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
13: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
14: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
15: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
16: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
15: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
16: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: 9,99, a pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. To będzie ostatnia reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
2: No po tych pięknych chwilach w pogodzie będzie teraz na trochę inaczej, bo naciąga ochłodzenie. No może jeszcze nie dziś, chociaż na poranku mamy podmuchy wiatru, ale w ciągu dnia tak do 24. Kolejne dni już zimniejsze w okolicach 20 i ma padać deszcz, a na drogi wpadli kierowcy w Biamstach. Mamy korki.
1: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest 8, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Do akcji wkraczają policyjne śmigłowce i dodatkowych 58 zastępów strażackich. Trwa walka z gigantycznym pożarem lasu na Roztoczu. Jak przekazał komendant główny straży Wojciech Kruczek, ogień rozprzestrzenia się powoli, ale akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. W najbliższych minutach pomogą policyjne Black Hawki, to zapowiedział będący na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcję na Lubelszczyźnie śledzi reporter SK Artur Mazurek, z którym teraz się łączymy.
4: Pomóc w gaszeniu pożaru mają policyjne Black Hawki
5: oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
4: Strażacy liczą głównie na tą pomoc z powietrza, bo obecnie gaszenie z powierzchni ziemi jest nieco utrudnione.
6: Patrzymy też na prognozy pogody. Zapowiadana jest nieznaczna zmiana kierunku wiatru. Też może dodatkowo utrudniać akcję.
4: Obecnie na miejscu pracuje 48 zastępów Straży Pożarnej. Po godzinie 8 ma dojechać kolejne kilkadziesiąt zastępów strażaków.
3: A mieszkańcy tego regionu dostali alerty RCB w związku z groźnym zadymieniem w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. Rząd nie składa broni w sprawie kryptoaktywów. Jeszcze w tym tygodniu do Sejmu trafi kolejny, trzeci już projekt mający na celu uregulowanie tego rynku. Wcześniej dwie ustawy w tej sprawie zawetował prezydent. Jedyną zmianą względem poprzednich projektów będzie zaostrzenie kar. A mieszkańcy miejscowości Płonna i okolic na Podkarpaciu chcą truć niedźwiedzie. To właśnie tam w kwietniu doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na kobietę. O sprawie wie regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, zajmuje się nią też policja.
1: SK Białystok News.
2: Paweł Jakubowski, 33-letnia białostoczanka podejrzana o zabójstwo swojego byłego partnera. Według śledczych do zbrodni doszło w mieszkaniu kobiety. Mężczyzna został dźgnięty ostrym narzędziem. Kobieta została aresztowana, nie przyznaje się do winy. Białystok po raz 17 wypełni się muzyką elektroniczną z całego świata. Pod koniec maja odbędzie się Up to Date Festival. Zagra na nim kilkudziesięciu artystów, a festiwal zagości w Parku Lubomirskich i Galerii Arsenał. Na koniec o oszukanej seniorce z Bielska Podlaskiego, która umyślała, że kupuje szczepionkę, by ratować córkę, no i straciła 50 tysięcy złotych.
7: Jankes. I Wiktor.
1: W
7: Radiu SK.
8: 7:58. Dzisiaj dzień bez diety. Będziemy za chwilę smarować kanapki hajsem. 500 do wzięcia.
9: Zróbcie sobie taką przyjemność, oczywiście. No i co? Zgłoszenia w dalszym ciągu otwarte.
8: Tak jest. Na Messengerze. Numer telefonu, no jakieś hasełko, może jakieś zdjęcie, no coś, co zwróci na siebie uwagę.
9: Pamiętajcie, gracie albo ze mną, albo z Wiktorem, no i 500 czeka.
8: I przede wszystkim z własną głową.

0: Wiedział, kiedy przyjść.
1: Tak, wiem, słyszał, że kasa będzie, ty od razu.
2: Ale mówicie, że jestem w promocji, ja tylko połowę będę.
0: Camilito Nosilito gra dzisiaj z nami także.
3: Pięć słów.
1: No czyli jest... można wybierać też, Kamila też mogę można wybrać.
4: To jest promocja, mówiłem, promocja. Super.
0: Ale nie ryzykowałbym, bo w zeszłym tygodniu, czy tam dwa tygodnie temu, jak go wybrali, to
2: nic.
0: No nie było, nie było pełnego portfela.
2: Zwalaj na mnie, dobra. Jasne.
1: Nasza słuchaczka, która się zgłosiła, jest z nami. Halo, dzień dobry, witamy.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Karolina, razem z nami wyskoczyłaś z naszego Messengera, wskakujesz na naszą antenę, no i pierwsza ważna decyzja przed tobą. Z kim czujesz, że możesz mieć dobry przelot? Możesz myśleć podobnie. Kogo wybierasz do gry?
1: Kamy nie ma.
5: Ja wybieram dzisiaj Jankesa.
2: Bardzo dobrze.
1: To jest słuszna koncepcja. Zobaczysz, wygramy 500, będzie dobrze. No będzie wspaniale.
0: Jankes, co chcesz wiedzieć o Karolinie, żeby tak, wiesz, poznać jej umysł?
1: Powiedz coś o sobie dokładniej. Czym się zajmujesz, zainteresowania twoje? Czy masz chłopaka?
5: Nie mam chłopaka, ale jadę dzisiaj na maturę.
1: Maturzystka.
5: Jestem trochę zestresowana, a tak poza tym, to zajmuję się śpiewem i artystycznymi takimi rzeczami.
1: Artystyczna dusza, takie kochamy najbardziej.
0: Wypadł ze studia.
1: Już?
0: Tak.
2: Dobrze, że będzie śpiewająca.
1: Maturzystka, no dobrze.
2: Wynochają kęs, żegnamy cię.
0: No.
2: Zaraz będzie 5 słów dla Karoliny i zobaczymy, czy mają ten sam umysł. Ale jak wygląda takiego maturzystę intelektualnie? No, także damy radę. Wynocha, już.
4: Czy na maturę mogę wejść w czapce?
2: Tylko w garniturze.
0: Jankesa nie ma, zamknął drzwi za sobą. Karolina, ważne skojarzenia. Pamiętaj, że Jankes to jest prosty chłop, więc nie kombinuj. Pierwsze, co ci przyjdzie na myśl. Uwaga, pierwsze słowo dla ciebie, właśnie związane z tym, gdzie jedziesz. Pierwsze słowo to matura.
5: Nauka.
2: Wow, ładne.
0: Dobra, matura, nauka mamy.
2: Drugie, koncert.
5: Śpiewanie.
0: Okej, zapisane. Autostrada to wyraz numer 3.
5: Samochody.
2: A czwórka to, uwaga, pomarańcze.
5: Słodkie.
0: Tu może mieć problem chyba. Ale będzie dobra, zobaczymy. I ostatnie, uwaga, dzisiaj jest Światowy Dzień Bez Diety, więc niech będzie słowo dieta.
5: Warzywa.
2: No tutaj też chyba będzie miał problem.
0: Mamy to, zapisaliśmy, wracamy do grania, no i za chwilę spotkamy się znowu na antenie z Jankesem, który, jeżeli odgadnie te twoich 5 skojarzeń, zapewni ci 500 zł.
2: Trzymamy kciuki.
3: 5 słów,

0: Jeżeli ktoś miał wątpliwości, czy ona umie, no to teraz już nie ma żadnych. Taylor Swift, Elizabeth Taylor.
1: Pięć słów, pięć stów.
0: No i zaraz się okaże, czy on umie, Jankes, wejść w umysł Karoliny. Dzień dobry.
2: Karolina.
3: Cześć.
4: Cześć. O, jest.
0: Słuchaj,
4: super.
0: Parę minut temu dla tych, którzy nie słuchali radia, przypomnijmy, że dopasowałaś swoje skojarzenia. Matura to...
3: Nauka.
4: Koncert.
3: Śpiewanie.
4: Autostrada.
3: Samochody.
4: Pomarańcze.
3: Słodkie.
4: Dieta.
3: Warzywa.
2: Ale no, nie mamy to. Pięknie składa.
0: Dobra.
4: Woła, nie zdałaś.
0: Wołaj tego giganta umysłu.
4: Jankę! Ho, ho, ho, ho. No ho, no ho. No zaproszenie ho, ho, trzeba ho. Dla pana.
0: No.
4: No, no proszę bardzo.
2: Dobry.
4: Matura na pana nie będzie
2: dzień
4: czekać.
2: Dzień dobry, pięć stów.
0: To się zaraz
3: okaże.
2: Dobra, dobra, dobra, lecimy. Jestem gotowy. Co wiemy, czego nie wiemy?
4: No to się ciebie pytamy.
0: Wiemy, że pierwszy wyraz, który Karola dopasowała, to matura.
2: Matura.
0: No.
4: I myślisz, że powiedziała...
2: Matura to bzdura.
0: Czy mam zaznaczyć tę odpowiedź?
2: Nie.
4: Jak jest, masz
3: nie, no co się robi przed maturą?
2: Kremówki.
3: Nie.
0: To jest twoja podpowiedź. Co się robi przed maturą?
4: Nie zawsze to
2: nie
4: robisz.
2: Nie chciałem powiedzieć rekolekcję, przepraszam.
0: I dla ułatwienia dodam, że to jest jeden wyraz.
2: No jeden wyraz, jak się chodzi na...
4: Rekolekcję, tak. No, ty.
2: Na korki.
4: Może być dla ciebie ciężkie.
2: Korki.
4: Karola, ale byłeś blisko.
0: Karola, co powiedziałaś na maturę?
3: Nauka.
4: No ja mówiłem, no Jankę, znowu mijał to.
2: No przecież dobrze. To było oczywiste.
4: To kolejne słowo.
2: Karola, wyślij mi stówę.
4: Kolejne słowo. Koncert.
2: Koncert.
4: Łatwe.
2: Muzyka.
3: Coś, co robi się na koncercie i coś, co ja też lubię robić.
2: Śpiew.
4: Ja bym zaliczył.
0: Dobra, zaliczę ci śpiewanie, tak.
4: Śpiewanie, no, dobrze. Nie,
2: śpiewanie to inne, to samo.
0: Dlatego nie wyrywaj się od razu, pomyśl
2: dobra,
0: chwilę.
2: Tak. No. Widzę, że się trochę pozmieniało, że można podpowiadać. Dobrze, super, super.
4: Można, ale... ja nie podpowiadam.
2: Delikatnie. Dobra, ale to śpiewanie, śpiew to jeden czort. No,
0: jedna stówka jest, uwaga, jest. Trzeci wyraz. To autostrada.
3: To jest na autostradzie.
0: O, to jest na autostradzie.
4: Więcej, dobrze ci mówi.
0: Więcej nie podpowiadaj.
4: No jak jest na autostradzie? Na autostradzie nie macha rękoma.
2: Bramka? Ograniczenie?
4: Piłka, dobra, piłka, piłka, bramka, gol. Kombinuj.
2: Autostrada.
0: No.
2: Samochód.
4: Ty dobrze!
2: Dobrze!
4: Ale co się zdziwiłem? Z tym możesz
2: Karola,
4: mieć problem.
2: Karola, jesteśmy najlepsi.
4: Z tym możesz mieć problem.
2: Przypominam, Karolina nie ma chłopaka.
4: Pomarańcze. To jest kolejne słowo.
2: Pomarańcze.
4: Czwarte, no.
3: Jakie są pomarańcze?
0: Jakie są pomarańcze?
2: No jakie, no.
0: No,
2: no jakie,
4: no. Jakie, no. Pytamy się ciebie.
2: Pachnące. Słodkie.
4: Na pewno? Na pewno? Chcesz to powiedzieć?
2: Pachnie. Pachnące, słodkie. No słodkie.
4: To się zdecyduj.
0: Co wybierasz? Który wyraz z tych dwóch? Bo jeden jest dobry.
2: Dobra. Pomarańcze, niech będzie, że słodkie są.
4: Tak,
2: tak, trzy stówy. Jankes. I co, jeszcze mamy szansę na rekord.
0: Jest jeszcze
4: czy czapka cię nie ciśnie w głowie? Za
2: Karola,
4: dobrze idzie.
2: Karola, dobrze jest, co?
0: Ostatni
3: tak,
0: wyraz.
3: Bardzo.
0: Ostatni wyraz to dieta.
2: Dieta.
0: Co Karola powiedziała na dietę?
2: Dieta. Bez sensu? To nie?
0: Bez sensu, dieta.
3: To, co się je podczas diety.
4: To podpowiedziała.
0: Coś się je podczas diety, no.
4: Kalorie.
2: Dieta,
0: powietrze.
2: Dieta, szukam, tak. Szukam po tej naszej
0: dobrze
2: głowie Karola.
0: Dieta. Wiesz co, nie widać po oczach, żebyś myślał.
4: Takie zbłąkane oczy.
2: Zdejm okulary. Jejku, nie wiem. Dieta.
4: Strzelaj.
2: Dieta. Chudność, szczupłość.
4: Chudność.
2: Waga.
0: Niestety.
4: A było tak blisko.
0: Co powiedziałaś?
2: Co było?
3: Warzywa.
0: Ale Karola, mamy dla ciebie to. Ważną informację. Karolina!
1: Zgarniasz!
0: 300!
3: Super, dziękuję bardzo!
2: No i co? Można iść na maturkę teraz.
4: Tylko nie bierze Jankesa na maturę.
2: Nie, to nie było tak źle.
0: A co to w ogóle dzisiaj jest? Z czego
2: jaki
0: ty piszesz?
2: Właśnie jaki? Hista?
3: Dzisiaj podstawowy angielski.
2: Angielski?
0: Yes, of course, yes,
2: to
0: very good. Yeah, goodbye, see you, this is Radio Eska, bye.
3: Thank you so much.
0: And now, ladies and gentlemen, Pitbull.
2: Ty rzeczywiście masz podstawowy, tak.
4: Podstawowy. 4 lata w liceum jak krew w piach.
2: Possible.

0: Hotel, motel, sam się kolega nie może zdecydować. 25 minut po 8, a za chwilę sprawa jasna, bo newsy od Marcina Prockiego. W tenisa będziemy grać. Nasze panie zaczynają zmagania w Rzymie. Mniej więcej... O! Tak to będzie wyglądało.
1: Z Niemką będziemy grali.
0: A nie, no to trzeba oglądać.

0: promocja.
1: Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz, gdzie?
2: To będzie odlot ściśle tajny!
1: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
0: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
2: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
1: Jaki kolor ogrodzenia?
2: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
3: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
4: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
3: Ha, i nie ma lipy.
4: Hej, to był mój tekst.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: No i nie ma lipy, no.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
9: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam. Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
15: Jeszcze chmury nad Białymstokiem, chociaż liczymy nad słońce. Specy od pogody mówią, trochę go na pewno będzie. No i temperatura też podjedzie dzisiaj do 24, teraz ponad 13. No ale ochłodzenie idzie do nas. Jutro tylko ponad 20. W piątek zimnie i szykują się duże opady deszczu.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
16: Zbliża się 8.30, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wojska Obrony Terytorialnej ruszyły z pomocą dla strażaków w powiecie biłgorajskim. Trwa walka tam z ogromnym pożarem lasu, mówi Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
17: Żołnierze z Zamojskiego i Kraśnickiego Batalionu wspierają działania Państwowej Straży. Pierwsze zespoły działają już na miejscu.
16: Aktualnie linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczonych zostało ponad 100 hektarów lasu. Rząd przyjął projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. Teraz przepisy trafią do Sejmu, a zgodnie z tym projektem inwestycje w obligacje i lokaty będą zwolnione z podatku Belki do 25 tysięcy złotych. W przypadku akcji lub funduszy limit przesuwa się do 100 tysięcy. A polskie tenisistki zaczynają grę w turnieju WTA 1000 w Rzymie. W pierwszej rundzie wystąpi Magda Linet, która o 11 zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. O tej porze na korcie powinna też pojawić się Magdalena Fręch, której rywalką będzie Aleksandra Jala.
18: A dzisiaj radio od kuchni, bo jest dzień bez diety, więc my w tej kuchni cały czas próbujemy przygotować coś, co sami nam zaproponujecie.
19: No właśnie, jak skończymy program, no to pewnie skorzystamy. Mamy coś znowu?
18: Dzień dobry.
8: My to na studiach podgrzewaliśmy bigos w czajniku elektrycznym, ale co do śniadania, to śniadanie mistrzów, no tylko, że to trzeba być na studiach albo być na urlopie.
19: to? Czekaj,
20: bigos z czajnika?
19: No, tylko musisz potem dobrze zeskrobywać, wiesz, bo się przypala.
21: No Selek, byłeś kiedyś na studiach?
22: Ja jadłem tylko dwa razy z razy i kurczaka na bosaka. O!

0: Zawsze sobie wyobrażam, że mam szybki samochód sportowy, jak gra ten kawałek.
1: Masz,
0: Fast Cars, Superstars.
2: Masz najszybszy samochód z nas wszystkich.
0: Tak.
2: No. Najniższy. Tak.
1: Ja mam wysoki, a PKS-em cały czas. No dobra, okej, tutaj SK w środę 6 maja. Cieszymy się, że z nami jesteście od samego rana. Ale mamy informację.
0: Co się stało?
1: Urzędową. Można by rzec, rząd przyjął projekt ustawy wprowadzający osobiste konta inwestycyjne.
0: To nawet Marcin Procki o tym informował, tak? Będzie można odkładać podobno pieniądze bez podatku, tak? O co tu chodzi?
1: Tak, dokładnie. Osobiste konta inwestycyjne, w skrócie OKI.
0: Aha.
1: OKI, jest taki artysta, OKI. Dzięki nim my, Polacy, będziemy mogli inwestować bez 19% podatku Belki. Tam są małe takie, no jakieś takie wytyczne oczywiście, ale chodzi o to, żeby nam tutaj dać kopniaka i żebyśmy mogli sobie ładnie, fajnie inwestować. OKI. Tak.
0: Ja już kiedyś o tym koncie słyszałem.
3: OKI to eksportowy towar. Jak Jeremy.
4: Jankes.
3: Jankes.
4: I Wiktor.
5: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabiałystok.pl.
5: I po reklamie.

wiem co sam, szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny

0: Kasza w Radiu SK.
1: Kasza manna. Na śniadanie.
0: Ja dzisiaj płatki śniadaniowe. To też blisko kaszy.
1: Gratuluję. Ja z pudełeczka. Zdrowe.
0: Wiktorowi dowożą codziennie.
1: No dobrze. Ja żyję jak król na diecie pudełkowej.
0: 13 minut będzie z nami godzina 9. Dzisiaj dzień bez diety.
1: Pudełkowej, także. Także więc ja niedobrze, że dzisiaj dostałem.
0: Na co macie ochotę, co byście dobrego, pysznego zjedli?
2: Jako dziecko nie lubiłam jadać śniadań, to moja mama przygotowywała mi królewskie kanapki. Tak ja je nazywałam i dzisiaj bym zjadła właśnie takie kanapeczki posmarowane cieniutko masełkiem. Na to sałatka.
1: O, tak.
2: Na to jajeczko na twardo, pod spodem jeszcze serek żółty bądź szyneczka. Zazwyczaj to był serek żółty. Na to jajeczko ugotowane na twardo.
1: I majonez u góry jeszcze.
0: I towarzystwo. To my od towarzystwa jesteśmy.
1: To zagadka jeszcze. Uwaga, oto ona.
3: Jak nazywa się kanapka, która uśmiecha się do zdjęcia? Cheeseburger.
0: Jeśli macie jeszcze jakieś zagadki, takie śniadaniowe, no to polecamy się, zapraszamy.
1: Złap się zagadki, zaraz kończymy. 12 do 9.
0: Pyszny Dawid Podsiadło.

0: uwielbiam. Cudowna Ellie Goulding z Radiojeska. Wczoraj byłem na cudownym filmie w kinie. Chodzi o koncerty Billie Eilish. Aha. Oj, wchodzi to w piątek, bardzo mocno polecam. Trzeba zobaczyć. No dobra, okej, okay. nie o tym, bo dzisiaj mamy dzień bez diety.
1: Tak, i chciałeś zagadki.
0: Zagadki takie śniadaniowe.
1: No, sprowokowałeś temat, no nie, nie wiem, czy śniadaniowe, ale jest zagadka.
0: Dawaj.
1: Uwaga.
2: Siemaneczko SK, jak się nazywa ptak, który stoi w drzwiach?
1: No.
2: Indoor.
1: Ale śniadaniowe?
0: To było śniadaniowe?
1: Chociaż może miał kanapki z indykiem na śniadanie.
0: A to ładne rzeczywiście. No życzymy wam oczywiście smacznego.
1: Ciekawe,
0: smacznego wyjazdu.
1: Co będzie na śniadanie w kraju, do którego polecimy na odlot ściśle tajny?
0: Ja powtarzam i będę za każdym razem to powtarzał, bo to jest naprawdę niesamowita akcja. My naprawdę nie wiemy. Nawet przy pierwszej edycji rok temu próbowaliśmy wyciągnąć to z naszego szefostwa od ludzi, którzy tym się zajmują.
1: Nikt nic nie powiedział.
0: Nie udało się. Wylądowaliśmy gdzie?
1: Na Cyprze.
0: No ja nie wylądowałem, nie doleciałem z różnych powodów, ale w tym roku lecimy. To będzie pełen weekend i naprawdę do momentu, gdy się pojawimy na lotnisku do odprawy, dopiero wtedy wiemy, gdzie lecimy.
1: Tak jest. Będą znaki, będą podpowiedzi, ale ta ostateczna, najważniejsza ujawni się na lotnisku, więc ściągajcie nową aplikację Radia SK, bo to jest jedyna droga do zgłoszeń.
0: Dajcie sobie szansę. My jesteśmy już gotowi i niespakowani.
1: Tak jest. O, jutro lecimy znowu od 6 z porankiem.
3: Kierunek niespodzianka. Odlot ściśle tajny. Tylko w Radio SK.
1: I tylko w naszej apce.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
10: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
1: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
2: Powoli wygrzebujemy się z tego zimnego poranka nad Białymstokiem. Słońce w ciągu dnia będzie go nawet sporo, no i temperatura też jedzie do góry. Prawie 15 teraz, 25 po południu. Ale nadciąga do nas ochłodzenie. Jutro jeszcze ponad 20, ale w piątek to już kilkanaście minut dużo deszczu.
1: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
3: Dokładnie 9 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Prokuratura i Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą ustalały przyczyny katastrofy dromadera, który pomagał w działaniach gaśniczych lasów w powiecie biłgorajskim. Pilot maszyny zmarł na miejscu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Czekamy na Komisję Badania Wypadków Lotniczych, czekamy na prokuratorów. Oni mieli być od 16 godzin rannych. To oni będą teraz prowadzić dochodzenie, jeżeli chodzi o to, co było przyczyną tego strasznego wypadku.
3: A pożar zaczął się na terenie lasów prywatnych, gdzie nie ma dróg, stąd akcja jest tak utrudniona, opowiada Mariusz Kiciński z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
5: Pożar jak się rozprzestrzenił, poszedł na państwowe, więc już linia była bardzo duża i stąd trudność w opanowaniu, bo gdyby sam pożar wybuchł na lasach państwowych, mamy dojazdy, linie oddziałowe, na pewno byłoby to dużo szybciej.
3: A jak tłumaczą leśnicy, pali się m.in. odwodniony torf, a ten potrafi się tlić nawet przez kilka dni. Nagłe zatrzymanie krążenia to, tak wstępnie ustalono, przyczyna śmierci 40-latka po interwencji policji na poznańskich Jeżycach. Sprawę badają prokuratura i Policyjne Biuro Spraw Wewnętrznych. Analizowany jest zapis z kamer policjantów, a do sytuacji doszło w poniedziałek wieczorem. Amaturzyści właśnie zaczynają pisanie trzeciego obowiązkowego egzaminu. Dziś mierzą się z językiem obcym. Zdecydowana większość wybrała angielski i jak mówili nam przed wyjściem na salę, są spokojni o dobry wynik.
6: No angielski mam w szkole od dziecka, więc myślę, że też luźno raczej, bez stresu.
7: Żeby rozszerzenia z angielskiego, to myślę, że na spokojnie.
8: W porządku będzie. Nie będzie źle na pewno.
3: Mówili maturzyści z Radomia, a pisemne egzaminy potrwają do 21 maja.
1: SK Białystok News.
2: Paweł Jakubowski. Dziś trzeci dzień egzaminów dojrzałości. Białostoccy maturzyści właśnie powinni rozpoczynać test z języka obcego. Jak mówili naszemu reporterowi, nastawienie jest raczej dobre.
9: Najgorsze za nami już. To nie ma co się bać.
10: Już teraz będzie z górki.
2: A najchętniej wybieranym na maturach w Białymstoku jest język angielski. Funkcjonariusz Straży Granicznej oddał szpik dla genetycznego bliźniaka. To Przemysław Szarkowski z placówki w Lipsku. Pobrane komórki macierzyste trafiły do nieznanej mu osoby, obywatela Stanów Zjednoczonych.
11: Łohoho, ajajaj, gdybym wam tak przypomniał numer Moja Panienka, Lerek Innowator, będzie za kilkanaście minut. Wcześniej Rule i Don't Say Dar, będzie też Kungs i Galaxy, a na początek Bledka i Komu miałabym powiedzieć. Środa, 6 maja, 9:30, a Westy już grają, Michu Sobkowski, zapraszam. Pizza.

0: Gdyby ten hit, szanowni państwo, chodził do szkoły, to byłby już po maturze, a przynajmniej po którymś z podejść do matury. Rok 2005, szanowni państwo, i mnóstwo wspomnień, prawda? Lorek, Nowator i Moja Panienka na antenie Radia SK. Czas na tworzenie kolejnych wspomnień i ich kolekcjonowanie. Na przykład koncert Harry'ego Stylesa. Wczoraj Paulina bardzo mocno wysoko i fantastycznie zawiesiła poprzeczkę, bo odpowiedziała na 6 pytań z zadanych 7. Szczegóły macie na sk.pl i podaję je już teraz. A Kung City of Fearless London Galaxy za chwilę. Te szczegóły to teraz, o.
1: Autopromocja.
2: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
3: Hi, this is Harry Styles.
2: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce, was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
6: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
7: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie.
8: Media Markt ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
10: I po reklamie.

0: Kaśka Sochacka. I najpiękniejszy szum, jaki można usłyszeć na antenie radia. A propos takich sentymentalnych i kolejne wieści dla tych sentymentalnych, to może jeszcze nie słyszeliście, więc informuję, powraca legendarne, a raczej już powróciło, bo to było 1 maja po raz pierwszy po dłuższej przerwie, SK Live Remix. Piątek od godziny 20, najpierw 2 godziny naprawdę dobrze zmiksowanych hitów na czasie, a później od 22 kultowe Estate of Trance od Armina Van Burena, później m.in. Lost Frequencies, Medusa, James Hype czy na przykład Robin Schulz. Jeśli ktoś ma chętkę na takie taneczne, idiomowe klimaty, no to jest z nami koniecznie w piątek po godzinie 20. Wcześniej też jest, bo wcześniej moja gorąca 20. Więc proszę bardzo, spotykamy się w piątek po godzinie 18 i zostajemy do białego rana, jak to mówią. Maneskin, za chwilę, później Spirit House Mafia w SC.
1: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
2: Ha, nawet kilku. Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
3: Dobra.
2: A takie ciemne włosy to pani?
3: No, średnie.
2: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze?
3: No, macham.
2: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
4: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłoś znajomych na sk.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
8: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899.

0: 9 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
1: No i nie ma lipy, no.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację, hotel lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliły Stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazd przy granicy.com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
3: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
4: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
7: I po reklamie.

SK. Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: wcale bym się nie zdziwił, gdyby ten numer mocno podkręcony, albo lekko podkręcony, albo nawet wcale nie podkręcony. Właśnie podczas Escalate Remix się pojawił Jazzy i Can't Deny It w Radiu SK tuż przed godziną 10. Po 10. O, mistrz nad mistrze, jeśli chodzi o taką muzykę, czyli David Guetta. I nie sam, bo z Chrisem Willisem między innymi. Would I Lie To You? Zaraz po 10.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
2: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
3: Chyba zacznę inwestować w złoto.
4: Ale dlaczego w złoto?
3: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
4: A gdzie kupić złoto w Białymstoku?
3: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
7: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
14: No proszę, fantastycznie nam się ta pogoda rozkręca po zimnym poranku. O, już ani śladu, temperatura ponad 16 w Białymstoku, no i czekamy na więcej. Specy od pogody mówią, dzisiaj 24, no ale nadciąga do nas ochłodzenie. W piątek temperatura spadnie na 13, jeszcze przetoczy się fala deszczu.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
15: Dokładnie 10 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki, zapraszam. Akcja gaśnicza może potrwać nawet dobę. Na miejsce dojeżdżają kolejni strażacy, pomagają im też policyjne Black Hawki. To nowe informacje w sprawie pożaru lasu w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Linia ognia ma około 800 metrów, a zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. Pożar jest oddalony o kilka kilometrów od zabudowań, a na miejscu jest reporterski Artur Mazurek, który rozmawiał z mieszkańcami.
16: Wiele osób tutaj chodzi po lasach, odwiedza, dużo turystów, także strach ogólnie, coś niesamowitego.
17: No, niewesoło było, patrząc na
0: takie zalesienie blisko budynków, jak się mieszka, to każdy czuł niepokój i niebezpieczeństwo.
15: W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów Straży Pożarnej oraz śmigłowce. Polska umowa pożyczkowa SAFE zaakceptowana, przekazał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Otwiera to drogę do podpisania umowy w ten piątek w Warszawie. Więcej o tym teraz. Reporterski Michał Rawa. Michale, to jak to ma wyglądać?
11: W piątek umowę mają podpisać ze strony Brukseli unijni komisarze Piotr Serafin i Andrius Kubilius, a ze strony polskiego rządu szefowie resortów obrony narodowej i finansów. Wicepremier Kosiniak-Kamysz podkreślił, że zaakceptowanie polskiej umowy jako pierwszej potwierdza pozycję Polski jako lidera bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO. Polska z programu SAFE ma otrzymać ponad 43 miliardy euro.
15: A pierwsze pieniądze mają trafić do Polski jeszcze w maju. A od jutra nowe przepisy na porodówkach. Ułatwiony zostanie m.in. dostęp do znieczulenia w trakcie porodu. Zmiany wprowadzają również co najmniej dwugodzinny kontakt matki z dzieckiem po porodzie, czyli tak zwane kangurowanie.
2: SK Białystok. Sport.
14: Paweł Jakubowski. Tłumy fanów na spotkaniu z bramkarzem Jagiellonii Sławomirem Abramowiczem. Wczoraj wieczorem do punktu przy ulicy Lipowej ustawiła się kolejka. Były zdjęcia, a do nabycia jego specjalna koszulka z numerem 50. A w sobotę Abramowicza, jak i resztę żółto-czerwonej ekipy zobaczymy w walce o punkty w Ekstraklasie. Jagiellonię czeka na własnym stadionie starcie z Pogonią Szczecin. A w najbliższy weekend jedno z największych wydarzeń biegowych w tej części Polski, czyli Białystok Półmaraton. Trasa poprowadzi przez najważniejsze ulice Białego Stoku. Do pokonania jest 21 km.
17: Muzyczne ucztowanie, bardzo proszę. Tame Impala i Jenny Dracula w remiksie dosłownie za 3 minuty. Będzie też m.in. Joe i End of Beginning, a skoro wszystkie hity zaczynają się w Esce, oto będzie też nowy Kuba i Kuba. A na początek David Guetta, Chris Willis, Would I Lie to You, 10:02, a w Esce już grają Michu Sepkowski. Witajcie.

0: czyli September na antenie Radia SK. Czytam właśnie nagłówek. Naukowcy zidentyfikowali na terenie Polski ślady sfermentowanych napojów alkoholowych w naczyniach sprzed około 4,5 tysiąca lat. 4,5 tysiąca lat temu. Słuchajcie, wtedy to Morze Martwe było dopiero chore. Strasznie dawno temu. A gdzie? No gdzie? No biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham Państwa. No gdzie? Oczywiście, że na Podlasiu, no. Konkretnie w Supraślu oraz w Skrzeszewie. A potem się dziwić, że słyszymy, no kochanie, to nie jest pijaństwo, to jest kultywowanie wielowiekowej tradycji. No nie wszystkie tradycje są warte kultywowania. Joy, End of Beginning, Wesce, za moment później Illenium i Ellie Goulding, Wesce. Radio
1: SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
2: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
7: Oszczędzam.
6: O, a ile?
7: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: wiadomości. Zbieraj pieczątki za udział i odbierz upominek. Szczegóły na oszołhetmajska.pl. Nie przegap tej przygody.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Na terenie miasta Białystok stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bialystok.pl. Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji wojewody podlaskiego.
3: I po reklamie.

Jak jest coś nowego w muzyce, wartego zwrócenia waszej uwagi, to my się tym właśnie zajmujemy i tak jest i w tym momencie doskonale znany z numeru Dość, duet Kuba i Kuba. W sensie formacja Kuba i Kuba. Stygnie lato. W sam raz na czas po majówce.

0: klasyka. Coolio i Gangsta Sprawa jest na antenie Radia SK. Szybko policzyłem. Coolio miało dokładnie 37 lat, kiedy na świat przyszedł Mata. Zupełnie inne pokolenie i zupełnie inny rap. A ja chciałem wam przypomnieć o tym, że my zasypujemy was biletem właśnie na 15 maja na Matę na PGE Narodowym. I po raz kolejny takie bilety do zgarnięcia po godzinie 12 w Radiu SK. Albo po 13, albo po 14. No w każdym razie między 12 a 15 to mam to wam mogę obiecać. Za chwilę Miles Smith i Stargazing, później Lizot i Bonnie M. Wesce.
1: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację, hotel lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliły Stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazd przy granicy.com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
4: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama. Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
8: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
9: I po reklamie.

Sponsorem programu jest właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl. Radio Eska. Eska.

0: Terry Swims i Mr. Know It All w Radiu SK tuż przed godziną 10. Za chwilę newsy, a później wracamy do hitów na czasie. I będzie Bebe Rexha i Faithless, czyli New Religion, weste.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
3: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od poniedziałku do środy mleko UHT 2%, litr, złoty 59 przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 21,99 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
8: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
7: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
9: Ten zabójca nie popełnia błędów.
7: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego, tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
12: To będzie ostatnia reklama. Chyba zacznę inwestować w złoto.
13: Ale dlaczego w złoto?
12: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
13: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
12: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej, a dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
16: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
17: W Białymstoku pogoda, można powiedzieć, bajeczna. Teraz na termometrach mamy 19 stopni, a będzie tylko lepiej w tym najcieplejszym momencie dnia, nawet 25 kresek na plusie. Natomiast pod wieczór możliwe są opady deszczu.
16: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
18: Jest 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Sądowy finał tragedii, która wstrząsnęła Polską. Dziś zapadnie wyrok w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Przed sądem okręgowym w Częstochowie jest reporter SK Rafał Różycki.
19: Tak, jestem.
18: Dzień dobry, Rafale. Początek rozprawy za pół godziny. No, był to długi, wielowątkowy proces.
19: Zgadza się. Po wielomiesięcznym procesie toczącym się z wyłączoną jawnością sędziowie ogłoszą kary dla oprawców chłopca. Głównym oskarżonym jest ojczym dziecka, Dawid B., któremu prokuratura zarzuca zabójstwo. zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na ławie oskarżonych zasiada także matka Kamilka Magdalena B., która miała nie reagować na przemoc. Obojgu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.
18: Śmigłowce i samoloty gaśnicze kluczowe w walce z pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Ten szaleje na trudno dostępnym terenie, jak relacjonuje nam jeden z mieszkańców, pan Wiesław. Widok był przerażający.
0: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać.
18: Na akcji strażaków śledzi reporterski Artur Mazurek, który jest na miejscu. Arturze, jak teraz tam wygląda sytuacja?
20: Jestem obecnie w Józefowie, przed chwilą byłem też w miejscowości Aleksandrów, gdzie to zadymienie jest nieco bardziej odczuwalne. Służby przypominają, żeby w miarę możliwości ograniczyć dzisiaj spacerowanie, w szczególności w tych miejscowościach w pobliżu pożaru, ale wiatr też roznosi to zadymienie po okolicy, więc nawet w nieco oddalonych miejscowościach, takich jak Aleksandrów, to zadymienie jest odczuwalne.
18: Na pożar jest około 6 km od najbliższych zabudowań. Poszło łatwo i szybko, tak maturzyści oceniają dzisiejszą maturę z języka obcego. Większość wybrała angielski. Po wyjściu podkreślali.
21: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie było jakoś bardzo trudno.
22: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło.
18: Mówili maturzyści z Zielonej Góry. Czy rzeczywiście była taka prosta? Dowiemy się 8 lipca.
23: SK Białystok News.
24: Julia Łata, blisko 1 200 000 złotych na walkę z bezdomnością w Podlaskiem. Dofinansowanie otrzymały 4 podmioty w naszym regionie, w tym Caritas.
25: Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, napewnienie opieki, asystentów, ale bardzo duża część będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące.
24: Mówi ksiądz Andrzej Radkiewicz, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej. W Podlaskiem jest ponad 700 osób w kryzysie bezdomności. Dwa młode żubry żyjące w rezerwacie pokazowym żubrów w Białowieży czekają na imiona. Propozycje można zgłaszać do 10 maja na stronie Białowieskiego Parku Narodowego.
26: New Religion, Shape of You, The First Time, Ecstasy, a później Win. W sensie te pierwsze to były po angielsku, z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy już tę maturę z angielskiego napisali, a później był Win, czyli Gibbs, Dope House i For Money. Na początek Bibi Rexa, Michał Sobkowski. Witajcie.

Radka Białystok.

0: Gibbs, Dope House i For Money, czyli VIN na antenie Radia SK. VIN, czyli ten taki dowód osobisty dla samochodu, jaki znamy, to powstał w 1981 roku. Wcześniej już tam w latach 50. coś próbowano, ale standard ten, który znamy właśnie, czyli 17 znaków, to rok 1981 i wyobraźcie sobie, że on jest w Europie podzielony na trzy części. Pierwsza część to identyfikacja marki danego pojazdu, a także jego regionu. Później określenie typu pojazdu, a dopiero od znaku 10 do 17 to już są indywidualne numery i znaki dla każdego samochodu. Chciałem wam podziękować, bo dzięki temu, że ja sprawdziłem, to też przy okazji ja czegoś ciekawego się na temat numeru VIN dowiedziałem. Alan Walker i Meek, czyli Dancing in Love w Radiu SK za chwilę, a później Thomas Gray i Rumors.
1: Radio SK. Autopromocja. Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na SK.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
10: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
11: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
12: Ej, serio? Tak, to ta chwila, kiedy Twoja drukarka mówi: stary, kończymy współpracę. Tylko że na studiach nie ma miejsca na przerwy.
13: Doktor Tusz, mamy na to rozwiązanie. Postaw na sprawdzone zamienniki, a one postawią Twoją drukarkę na nogi, by znów zaczęła ogarniać. Wejdź na www.doktortusz.pl lub wpadnij do naszego sklepu w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz, tusze, tonery, drukarki.
14: Witam sąsiada. Dom zbudowany, teraz czas na ogrodzenie?
15: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
14: Jaki kolor ogrodzenia?
15: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę, mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect, kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji, Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
18: I po reklamie.

0: My Life, czyli Bon Jovi. Hity zawsze na czasie. Oto jeden z nich na antenie Radia SK. Wiemy na pewno, że za chwilę Miu i Zalia, dopóki się nie dotrudzisz, później Selena Gomez i Marshmello, czyli Wolves. I wiemy też, że na pewno od piątku 29 rano do niedzieli 31 maja wieczorem. Wiemy też skąd. Lotnisko Chopina w Warszawie. To jest zawsze dobre miejsce na początek czegoś naprawdę fajnego. I wiemy z kim, czyli z ekipą Radia SK. Odlot ściśle tajny, powraca już wkrótce. Będziemy was częstować zaproszeniami właśnie na ten odlot i wyjątkową opcję pod tytułem, że wiemy z kim, wiemy kiedy, ale nie mamy zielonego pojęcia dokąd. Wy nie macie. No dobra, żeby nie było, ja też nie mam. Zgłoszenia, moi drodzy, w aplikacji Radia SK do ściągnięcia za darmo na i na iOS-a, i na Androida oczywiście. Gramy po krótkiej przerwie, obiecałem, dopóki się nie znudzisz. Miu i Zalia.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami. Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
4: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
5: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,90. 98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Talk to You, dobre tempo tego numeru tuż przed godziną 12 na antenie Radio SK. Amelia na SK-owym Messengerze daje znać angielski bajka. Jestem z siebie bardzo zadowolona. No mam nadzieję, że opinie wszystkich maturzystów, jeśli chodzi o angielski, to takie kopiuj i wklej z tego, co napisała Amelia. A raczej copy and paste. Za chwilę częściowo kopiuj i wklej, bo Michał, ale Hanczak razem z wami po godzinie 12. No i oczywiście z hitami na czasie. Taylor Swift wesce zaraz po 12 od Hanczaka.
1: Sponsorem programu był właściciel marki NetCredit, oferujący zakupowy limit kredytowy na www.netcredit.pl.
0: Michał Sapkowski, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
11: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
12: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i Jayku. Białystok, Krupniki 25.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
18: Aż 21 stopni, tyle teraz na termometrach w stolicy Podlasia. No piękny jest ten początek maja, a w najcieplejszym momencie dnia będziemy mieli 25 kresek na plusie. No i korzystajmy, dlatego że dziś po południu albo wieczorem znowu możliwe są opady deszczu, tak jak to miało miejsce wczoraj.
17: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
19: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Szokujące ustalenia śledczych z Wielkopolski. 15-latek miał zabić 13-latkę z okolic Nowego Tomyśla i upozorować jej samobójstwo. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku. Przez ponad 30 lat mojej pracy nie przypominam sobie równie wstrząsającej sprawy, przyznaje Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
20: Funkcjonariusze zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
19: A podejrzanym zajął się sąd Sądowy Wydział do Spraw Rodzinnych. Trafił on do schroniska dla nieletnich. Policja i prokuratura ze względu na wiek ofiary i zatrzymanego oraz charakter sprawy nie informują o szczegółach. Jeszcze dobę może potrwać gaszenie pożaru lasów w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Nasz reporter donosi, że ogień zbliża się do miejscowości Józefów. Nowe zarzewie wykryto kilkaset metrów od sztabu służb koordynujących akcję. Kluczową rolę odgrywają działania z powietrza.
0: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i to jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych.
19: Mówi nadbrygadier Wojciech Kruczek, komendant główny PSP. Lada moment premier Donald Tusk weźmie udział w sztabie kryzysowym z szefami służb w związku z pożarami lasów w powiecie biłgorajskim. Dziś decyzja Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. W tym roku RPP obniżyła je raz o 25 punktów i stało się to w marcu. Na ruch Rady czekają szczególnie spłacające kredyty.
15: SK Białystok News.
21: Julia Łata. W Białymstoku będzie nowa linia autobusowa. 33 będzie kursować na kampus Uniwersytetu w Białymstoku przy ulicy Ciołkowskiego. Linia zostanie uruchomiona 1 października. Dokładna trasa jest jeszcze ustalana. Up to Date Festival to nie tylko pasja do muzyki elektronicznej, to też troska o zdrowie psychiczne.
22: Takim naszym dużym projektem są podcasty, które można znaleźć na YouTubie, na wszystkich platformach streamingowych. Podcasty Don't Worry, Be Yourself. Kim naprawdę jesteś?
21: Mówi Maciej Korsan z fundacji Don't Worry, Be Yourself, a festiwal rozpocznie się 28 maja.
23: Dwie minuty już po południu środowym, a więc tydzień za półmetkiem można powiedzieć. A w Radiu SK zarówno młodzi zdolni, Wiktor Waligura czy Metzner, ale też starzy wyjadacze, Calvin Harris, Dua Lipa, Taylor Swift czy Madonna z Sabriną Carpenter. I teraz pytanie, do której grupy się zalicza? Tu Hanczak, witajcie!

0: przyznać się, kto zrobił teraz głośniej radio, kiedy Calvi i Remi się pojawili z hitem Explosion. No jeszcze tylko nam brakowało w Radiu SK, żeby Maciej Musiał wpadł i nam pozamiatał, posprzątał przy tym hicie, ale akurat nie mógł, jest zajęty, bo wrzuca gorące zdjęcia na Instagram, co też na sk.pl można zobaczyć. A wracając do Calviego i Remiego, oni zdradzili nam ostatnio, że mieli propozycję, aby sprzedać cały swój katalog muzyczny, prawa do niego za 15 milionów, 15 baniek, ale się nie zgodzili, bo stwierdzili, że jednak warto zostawić sobie te prawa i żyć dalej dobrze z hitem Explosion i za hit Explosion oraz inne kawałki, które nagrali. O Calvim i Remim i o tej całej historii też możecie na sk.pl przeczytać. Zresztą będzie można ich też spotkać na Warsaw Music Festivalu. To już w czerwcu na stadionie warszawskiej Legii. Radio SK wam poleca. Ach, chciałbym, żeby moje konto eksplodowało od 15 milionów złotych. Nawet od 1,5 miliona jakby eksplodowało, to też by było dobrze. Na razie skrzynka mailowa mi tylko eksplodowała od liczby maili z prośbami od szefa, z obowiązkami, z zadaniami, z informacjami. To ja się teraz będę przekopywał, a za chwilę gram dalej. Fever Dream, Alex Warren po krótkiej przerwie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Wiesz z kim. Wiesz kiedy. Ale nie wiesz, gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wow, panie burmistrzu, a ile pan wyciska?
11: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
10: Ha, i nie ma lipy.
11: Hej, to był mój tekst.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
11: No i nie ma lipy, no.
13: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
14: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
15: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
16: I po reklamie.

0: Na zegarkach 12.32, Forever Young, no to chyba o Madonnie.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: My mamy Marylę Rodowicz, świat ma Madonnę. To są kobiety, które wiedzą, jak być na czasie i każdy ich ruch tak naprawdę wywołuje jakieś emocje. Madonna zapowiedziała drugą część po dwóch dekadach tak naprawdę swojego mega kultowego tanecznego albumu Confessions on the Dance Floor, no i zaczyna mocno ten album promować. A zresztą dużo robić nie musi, bo fani czekali i rzeczywiście ten numer bije już rekordy. My w Radiu SK oczywiście też gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce, także ten najnowszy od Madonny i Sabriny Carpenter, tej od Espresso, Bring Your Love. Do tańca, nie do różańca teraz.

0: I tak właśnie energetycznie gramy wam w to środowe popołudnie w Radiu SK, ale Alesso i Nate Smith za nami. Za kilka chwil m.in. PZ Mata i Kas Bałagane z hitem Plan B. Mata wystąpi już niedługo na PGE Narodowym, tam dwa koncerty. Jeden to The Best of Mata, drugi z inną setlistą. Na ten pierwszy wyprzedany mamy dla was oczywiście mnóstwo biletów i czekamy na was na sk.pl. Tam szukamy największych fanów Maty w Polsce. Jeszcze dzisiaj takie bilety do zgarnięcia, także zgłaszajcie się i słuchajcie nas uważnie.
1: Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację, hotel lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliły Stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazd przy granicy.com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
3: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie.

0: 2 plus 1 gratis. Oraz trzywarstwowy papier toaletowy Queen Comfort 10 rolek. 11,99 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
3: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego to 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
4: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem.

0: doświadczeniem oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
2: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Widziałem dzisiaj w internecie promocje na bilety lotnicze do Seulu, ale akurat teraz nie ma po co tam lecieć, bo BT jest w trasie koncertowej po całym świecie, więc raczej w Seulu ich nie spotkacie. Ale w Radiu SK oczywiście ich nowy hit Swim na antenie SK przed godziną 13. Oni w Polsce mają naprawdę mnóstwo fanek i fanów. Zresztą tak jak Michael Patrick Kelly, który przez ostatnie dwa dni gościł w Polsce, zagrał koncerty w Gliwicach i Warszawie, podejrzałem sobie jego Insta Story, a tam dzieli się emocjami, wzruszeniem, jak to fani w Gliwicach zrobili mu niespodziankę z sercami w czasie jednego z utworów. Albo z Warszawy, kiedy to jedna mała fanka w pierwszym rzędzie tańczyła i śpiewała wszystkie piosenki. Albo też pokazał panią Bożenę, która wystąpiła z nim na scenie. Polecam stories Michaela Patricka Kellego z wizyty w Polsce. U nas za chwilę się pojawi. Muzycznie Beautiful Sadness zagra Madness. Beautiful Madness zagram zaraz po godzinie 13 dla wszystkich fanów Michaela Patricka Kellego, którzy byli albo nie byli na koncercie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty.

0: aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Szukasz miłości? Prime Video rozpala uczucia. Poczuj muśnięcie palącego pocałunku w cudownie romantycznym hicie Kochaj mnie, kochaj mnie.
8: A w tobie?
7: I chemię romansu, który wyznacza zasady gry w niebezpiecznie uzależniającym serialu Off Campus. Większa dawka ognistej miłości. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
9: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Targi na biału! Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
14: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
15: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
16: Na niebie coraz więcej chmur, ale ja mocno wierzę w to, że to słońce jeszcze do nas wróci, a na termometrach w stolicy Podlasia teraz 23 stopnia, będzie jeszcze lepiej, w tym najcieplejszym momencie dnia nawet 25 kresek na plusie, ale późniejszym popołudniem i wieczorem możliwe są opady deszczu, a nawet burze.
15: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z częściami motoryzacyjnymi.
18: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. 25 i 16 lat za kratami jest wyrok dla ojczyma i matki 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu. W częstochowskim sądzie okręgowym jest Rafał Różycki.
19: Ojczym chłopca, Dawid B., którego prokuratura oskarżyła o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, został skazany na 25 lat więzienia. Magdalena B., matka dziecka, spędzi w więzieniu 16 lat za pomocnictwo i nieudzielenie pomocy synowi. Uzasadnienie wyroku odbyło się bez udziału mediów.
18: A wyrok nie jest prawomocny. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr. Potrafi przenieść iskrę i doprowadzić do zapłonu w innym miejscu. To najnowsze informacje po odprawie w związku z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Z powodu nowego zarzewia na miejscu w Józefowie trzeba było przenieść sztab strażaków.
20: Cały czas jestem na miejscu w Józefowie, w pobliżu zalewu, z którego śmigłowce nabierają wodę. Robi się tu coraz bardziej siwo i szaro. Coraz więcej dymu zawiewa tutaj do Józefowa. Z nieoficjalnych informacji dowiedziałem się, że

0: ogień zbliżył się już nawet na kilometry od tej miejscowości. Z nieba zaczyna też lecieć już popiół.
1: O czym informował Artur Mazurek. Ceny nieco spadną. Jutro za litr 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 6,46, za 98 6,95, a litr diesla nie może przekroczyć 7 zł i 26 groszy.
2: SK Białystok News.
3: Julia Łata, kobieta oskarżona o zabójstwo 38-latka. Niecałe 2 tygodnie temu 33-latka miała dźgnąć mężczyznę w klatkę piersiową ostrym narzędziem. Zwłoki znaleziono w mieszkaniu w Białymstoku. Oskarżona nie przyznała się do winy, grozi jej dożywocie. Więcej o tym piszemy na białystok.sk.pl. Znamy oświadczenia majątkowe zastępców prezydenta Białegostoku. Najwięcej, ponad 350 tysięcy, zarobił Rafał Rudnicki. Największe oszczędności, blisko 84 tysiące zł, ma Marek Masalski, a największy dług Tomasz Klim.
4: Zapytałem na Instagramie, co porabiacie słuchając dzisiaj Eski, i Mateusz mi odpisał, że odpoczywa, bo jeszcze ma wolne, wciąż trwa u niego majówka. Już pożałowałem, że zapytałem. 3 minuty po godzinie 13:00, obiecywany Michael Patrick Kelly na dobry początek. Michael Alechanczak, dzień dobry.

0: To Feel This Moment od Pitbulla i Kryśki Aguilery. Za chwilę Sombry Back to Friends. Karmię was dzisiaj takimi muzycznymi kąskami. Michał Hanczak z tej strony, bo dzisiaj dzień bez diety. Niektórzy powiedzą dzień jak co dzień. Ale tak trochę nawiązując do tego dnia bez diety, wczoraj wieczorem akurat trafiłem na popularny teleturniej, ten z tą podłogą, i tam była taka rozgrywka, która idealnie odwzorowuje moje myśli zawsze wtedy, kiedy jestem na diecie. No bo pomyślcie sobie teraz wy też, bo podejrzewam, że macie podobnie, że kiedy właśnie przechodzicie na dietę, na redukcję, kiedy chcecie zrobić formę na lato, to wasz mózg zaczyna tę grę.
1: Pizza.
2: Kebab.
1: Mm-hmm. Hamburger.
3: Tak.
2: Frytki.
0: O tak. No i oczywiście...
1: zapiekanka.
0: Radio SK. Nigdy nie wygram.
4: Autopromocja.
5: Światowa supergwiazda.
6: Laureat Grammy. Ikona pop.
7: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
8: Hi, this is Harry Styles.
9: Harry Styles powróci.
10: Nowe single, nowy album i seria koncertów.
11: Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy.
12: Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego.
13: Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show.
14: Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
15: Tylko z Radiem SK.
16: Autopromocja.
17: Reklama.
18: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
19: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
20: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
19: Jaki kolor ogrodzenia?
20: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!

0: 30. Zbieraj pieczątki za udział i odbierz upominek. Szczegóły na oszołhetmajska.pl. Nie przegap tej przygody.
1: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
4: I po reklamie.

0: Angielskiego.
1: Może powtórzymy angielski.
0: No teraz to już i tak za późno, ale możemy powtórzyć w dorosłym życiu. Jestem bardzo ciekawy, co wam najlepiej idzie po angielsku. Czy macie jakieś takie zdanie, którego używacie, albo jakieś słowo ulubione, a może jakąś czynność, nie wiem. Zachęcam. Wszelkie angielskie skojarzenia i słówka mile widziane na Messengerze Radia SK. Nagrywajcie głosówki po polsku i po angielsku. Karol G. już za chwilę na antenie Radia SK, a niebawem też w Polsce z koncertem. No, dobra, w przyszłym roku.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
0: Ha, nawet kilku.
3: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
4: Dobra.
3: A takie ciemne włosy do pani?
4: No, średnie.
3: Dobra, widzę panią, machaj pani jeszcze.
4: No, macham.
3: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
5: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kekesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłoś znajomych na sk.pl.
7: Autopromocja.
8: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
3: I to razem
4: przyjemnie spędzić czas.
3: Ale pachnie.
2: Spróbować czekolady.
4: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
3: O, wow!
2: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
5: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
6: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety. Dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta. Polskie złoto. Autorstwa Andrzeja Kostyry. I odkryj sekrety królowej ringu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.
16: Esko.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z hitem Nareszcie. Nareszcie koniec pracy mogą powiedzieć ci, którzy o 14 kończą swoją zmianę, to za 5 minut. No i być może nareszcie mogą powiedzieć też maturzyści, którzy ostatnie 3 dni z rzędu pisali trudne egzaminy. Na pewno były trudne, bo przecież z matmy między innymi. Dzisiaj był angielski, a ja was pytam, nie tylko maturzystów, co z tego angielskiego wam zostało? To znaczy, co najlepiej robicie po angielsku, albo co sobie często po angielsku powtarzacie? Mamy głosówkę. Cześć, Mariusz.
2: Pytasz, co sobie powtarzam codziennie? Przy kolejnych moich próbach rzucenia papierosów ciągle powtarzam sobie one day, one day, one day. Czekam na ten dzień, kiedy będę mógł powiedzieć day one.
1: I niech ten dzień nastąpi jak najszybciej. Ja tak w trosce o twoje zdrowie. I będziesz wtedy number one, absolutnie. Natomiast jeszcze Agnieszka napisała w odpowiedzi na moje pytanie, co najlepiej robicie po angielsku, że w pewnym wieku to najlepsza jest umiejętność wyjścia po angielsku. Na przykład z nudnego zebrania w pracy. Tak by nikt nie zauważył.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białymstok, ulica Towarowa 5A.
5: Szukasz nowego, najlepszego przyjaciela? Prime Video rozpala magię. Poznaj duet, który kryminalne zagadki rozwiązuje szybciej niż pracę domową w nowym serialu Młody Sherlock.
6: Sherlock Holmes. James Moriarty.
5: I dołącz do przyjaciółek, które walczą i tańczą razem w pełnym akcji thrillerze Zabójcza Pointa.
7: Wyjdziemy stąd. Razem.
5: Większa dawka porywczej przyjaźni? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
8: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści pięcioro suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
9: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
12: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
16: Aż 25 stopni, tyle teraz na termometrach w Białymstoku, więc można powiedzieć lato w pełni. No i cóż, chmury. Chmury są na niebie i z tych chmur może coś tam później popadać. Co więcej, wieczorem możliwe są nawet burze.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: 14. Agata Chruściak, zapraszam. W akcji ponad 370 strażaków i 50 terytorialsów. Służby walczą z ogromnym pożarem lasu pod Biłgorajem na Lubelszczyźnie. Ogień objął 300 hektarów. Największym zagrożeniem jest teraz silny wiatr.
18: Jest po prostu tragedia.
19: No załamuje ręce, płakać się chce.
20: Wczoraj zginął ten odważny człowiek. Dzisiaj walczą też całe zastępy tych strażaków, gdzie jesteśmy im bardzo wdzięczni i podziwiamy ich.
17: Mówili mieszkańcy, a Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza, za jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru lasów. Polskie władze mają powstrzymać się od utrudniania pracy sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak orzekł dziś Europejski Trybunał Praw Człowieka. Decyzja jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa. Według orzeczenia Trybunału w Strasburgu, czworo sędziów, których nie uznaje prezes Trybunału Konstytucyjnego, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpoznania. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych, Oskar Pietuszewski w liceum w Białymstoku, zdawał egzamin z języka angielskiego.
0: Gdzieś tam się koncentruję zawsze na zadaniu, czy to jestem na boisku, to jest fokus od razu to, co jest na boisku, a to, co jest na maturze, to jest na maturze i potrafię się odciąć od tego.
17: A na zawodnika tuż po egzaminie czekali fani, aby zdobyć autograf i zdjęcie.
21: SK Białystok News.
16: Julia Łata, gwiazda FC Porto, już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał egzamin z języka obcego.
0: Angielski to wiadomo, na co dzień się posługuje tym językiem, to na pewno nie było nic ciężkiego.
16: Pietuszewski dziś leci do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na matury ustne. Kolejne próby nielegalnego przekroczenia polsko-litewskiej granicy. Wczoraj i dziś nad ranem podlascy pogranicznicy zatrzymali 25 cudzoziemców i 4 przemytników ludzi. Migranci zostali przekazani litewskim służbom, a przemytnikom grozi do 8 lat więzienia.
22: Dziś dzień bez diety. W Radiu SK w sumie na co dzień nie mamy diety, bo serwujemy wam naprawdę pełnowartościowe muzyczne dania, czyli hity na czasie. Dracula, Tame Impala i Jenny na dobry początek tej godziny, 14:00 tu Hanczak, dzień dobry.

0: Ten kawałek, czyli Don't Say That, tak spodobał się w Polsce, że Ruel postanowił do nas przyjechać. 23 października wystąpi w Warszawie z koncertem. No, ten pan akurat tym razem do nas nie przyjedzie, ale spokojnie, my was wyślemy do tego pana. Myślę tu o Harrym Stylesie, który już niebawem gra koncert w Amsterdamie, no i wy możecie tam być. Nasza słuchaczka Kinga już zapewniła sobie bilety. Okazało się, że jest wielką fanką Harrego i poradziła sobie doskonale ze stresem i z quizem z wiedzy, między innymi na temat Harrego Stylesa, ale w tym tygodniu szukamy kolejnej takiej osoby, którą wyślemy do Amsterdamu. Zafundujemy nocleg, zafundujemy bilety na samolot, ale także bilety na koncert oczywiście dla tej osoby i osoby towarzyszącej. Paulina wczoraj zdobyła w naszym quizie 6 punktów, miała 6 dobrych odpowiedzi, jedną złą w pół minuty, to naprawdę świetny wynik, ale być może dzisiaj po 15 u Pirowskiego i Pawełka ktoś przebije Paulinę i jutro znajdzie się w wielkim finale i dostanie te bilety. Najpierw trzeba się zgłosić, nie czekajcie do ostatniej chwili, bo naprawdę już tego czasu za dużo nie ma. Wchodźcie na sk.pl i dajcie nam znać, że to właśnie wy jesteście największym fanem albo największą fanką Harry'ego Stylesa. A za chwilę Ray, Where is my husband?
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
4: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
5: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
9: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
8: Ha, i nie ma lipy.
9: Hej, to był mój tekst.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
9: No i nie ma lipy, no.
11: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
12: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
15: Skoczysz do Carrefoura?
16: Jasne, mają świeżą promkę. Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 maja. Cena przed obniżką 15,99.
17: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
18: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Castorama!
21: Teoria
19: i praktyka.
21: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
19: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
22: I po reklamie.

0: Moje to kupuję.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W Zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację, hotel lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliły Stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazdprzygranicy.com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
2: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
3: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama! Razem najlepiej! Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: A pomidory malinowe 9,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. W Delikatesach Centrum.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Na terenie miasta Białystok stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na białystok.pl. Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji wojewody podlaskiego.
3: I po reklamie.
4: Esko.

Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: To Lore w Radiu SK. Wszystko jedno, wszystko źle. Nie no, na pewno wszystko dobrze napisaliście na maturze z angielskiego, jeżeli dzisiaj właśnie ją zdawaliście. Odpowiedzi i gotowe rozwiązania arkuszy mamy na sk.pl, a za chwilę na pewno też wszystko będzie dobrze. Bo razem z wami Pirowski i Pawełek, no i oczywiście kolejne hity na czasie. Do usłyszenia jutro. Hanczak, cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
2: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
3: W środę w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W środę winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, winogrona czerwone 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
7: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i Jayku. Białystok, Krupniki 25.
8: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do środy. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A z lady tradycyjnej polecamy świeżą ćwiartkę tylną kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Ale dlaczego w złoto?
10: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
10: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
15: No i powoli zaczynają się popołudniowe korki w Białymstoku. O tej porze najwięcej aut w centrum naszego miasta, czyli w rejonie Ronda Lussy. Chwilę postoicie też na skrzyżowaniu Jurowieckiej i Poleskiej, a na termometrach cudne 26 stopni, na niebie piękne słonko, do tego lekki wiatr.
14: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Wyrok w sprawie ojczyma i matki Kamilka zostanie zaskarżony, zapowiedziała rzeczniczka praw dziecka. Kara nie jest adekwatna do winy, podkreśliła po wyjściu z sali rozpraw siostra skatowanego ośmiolatka. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał Dawida B., ojczyma chłopca, na 25 lat więzienia, a matkę na 16.
17: Oboje trafią do więzienia za znęcanie się nad Kamilkiem.
18: Jedno i drugie mają takie zarzuty. Są dwa różne zarzuty, ale najpoważniejszym czynem to jest to spowodowanie u małoletniego Kamila ciężkiego uszczerbku na zdrowie, którego następstwem była śmierć małoletniego pokrzywdzonego po pewnym czasie.
16: Zaznaczył Dominik Bogacz z Sądu Okręgowego w Częstochowie, z którym rozmawiał Rafał Różycki. Wyrok nie jest prawomocny, a śledczy ustalili, że ojczym polewał chłopca wrzątkiem, uderzał pięściami i rzucał na rozżarzony piec węglowy. Silny wiatr utrudnia akcję gaśniczą. Na miejsce ściągani są kolejni strażacy. To najnowsze informacje w sprawie pożaru pod Biłgorajem. Ten objął 300 hektarów lasu, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
0: Prowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
16: Akcję gaśniczą utrudnia wiatr i sucha ściółka leśna. Drożej w Trójmieście i Poznaniu, taniej we Wrocławiu i Krakowie. Chodzi o ceny mieszkań na rynku wtórnym w ostatnim roku. Najnowsze analizy publikuje GetHome.pl. A jeżeli chodzi o ostatni miesiąc, więcej za metr trzeba też zapłacić w Warszawie. Tu średnia cena przekracza 18 tysięcy, w Trójmieście 17, a w Katowicach niecałe 12 tysięcy.
19: SK Białystok News.
20: Średni i wysoki stopień zagrożenia pożarowego w Podlaskiem. Leśnicy apelują o ostrożność i przypominają, że nawet mały niedopałek papierosa może wywołać pożar.
21: Leśnicy dwukrotnie w ciągu dnia badają wilgotność igliwia sosny. Jest sucho zarówno w lasach, jak również na polach, na łąkach.
20: Mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Jest rozporządzenie w związku z ogniskiem ścieklizny w naszym mieście. Psów i kotów nie można wypuszczać luzem. Zakazane są też imprezy z udziałem zwierząt. Więcej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
22: To dwie minuty po 15 wesce. Wracamy do hitów na czasie razem z Jeremim Sikorskim. Jego hitem Wracam. Później mocne klubowe uderzenie Ilenium i Ellie Goulding, ale wpadnie też grupa Maneskin i Bledka ze swoim najnowszym hitem Dwa dni. Pirowski, Pawełek, dzień dobry, witajcie.

0: Tabletka i dwa dni. I ma rację dziewczyna, dwa dni dzielą nas od weekendu. 13,5 minuty po 15. Dzisiaj środa, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Dzień dobry, tu Pawełek, witajcie.
0: Dzień dobry. Skoro środa, to dzień.
1: Dzień środowy,
0: no
1: tak.
0: No właśnie, Pawełku, zobaczyłem dwa twoje rumieńce. Od razu mówię, że odpowiedzi, które przychodzą najszybciej do głowy, będą najmniej premiowane.
1: No to mi tylko taka przyszła do głowy i w takim razie u mnie bez premii dzisiaj.
0: Zapraszamy was serdecznie. Środa to dzień. Trzy kropki my stawiamy, a wy dokończcie. W zamian za dobre wasze ciekawe odpowiedzi będziemy mieć komplet ciuszków popołudniowej ekipy, a zatem Pirowski, Pawełek i Warsaw Saints.
1: No to już tylko głosóweczka na eskowym messengerze od was do nas i merch może być wasz. Jeżeli wolicie SMS-y, to też jest taka droga przecież, prawda?
0: Bardzo proszę, 664-402-302. My zaczynamy, środa to, wykończycie, a za moment gramy Bibi Rexę i jej nowy kawałek New Religion.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
4: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
5: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż, nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu
6: 3, 17, 41...
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11...
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
12: I po reklamie.

0: Benson, Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Tokie dźwięki. Powiedziałem tokie?
1: Tokie dźwięki.
0: Tokie dźwięki na naszej antenie w Radiu SK już 27 minut po 17. Dzień dobry, pięknie witamy, tu Pirowski.
1: Tu Pawełek, dzień dobry.
0: To skoro środa to dzień, to ten moment tygodnia, czytam w waszych SMS-ach, kiedy jesteś już zmęczony jak w piątek, ale szef nadal udaje, że to dopiero początek.
1: To sprawdźmy, jak u Krystiana z tą środą.
2: Na pytanie środa to, mam odpowiedź środa to... To mały piątek.
1: No wiadomo, piąteczek już u każdego w głowie, a czy u Jędrzeja też?
3: Środa to dzień kaca po pracy.
0: Aha, kaca po pracy? Po pracy. No ale zaraz, czy to oznacza, że kaca nie było w pracy, on przyszedł nagle po? Czy być może w pracy odbywało się coś, co potem skutkowało niefajnymi doznaniami?
1: Myślę, że jednak opcja numer dwa, w pracy coś się podziało.
0: Strasznie ten weekend długi, z piątku do środy, muszę powiedzieć.

0: Było.
1: Minęło. Sanach dla was w Radiu SK, ale ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy są już po dzisiejszych egzaminach maturalnych z języka angielskiego. Trzymamy kciuki, żeby wszystko wam się udało, a my zerkamy, co poza maturami także dzieje się w środę. Środa to dzień.
2: Środa, dzień smroda, można nie myć nóg.
1: Monika, jak słyszymy, dziewczyna ratownika ewidentnie. To prawda, muszę powiedzieć, Monika ma dużo racji.
3: Dlaczego?
1: Dlatego, że zerkam na dzisiejsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej i stopy procentowe zachowały swój status, a zatem ani podniesione, ani obniżone.
3: Ani umyte, ani brudne.
1: Radio SK. Turn the lights off. Gramy wam już po krótkiej przerwie.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
7: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
6: Jaki kolor ogrodzenia?
7: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
8: To co, Angela? Idziemy na rower?
9: Ale mój stary już nie daje rady.
8: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
9: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
8: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
10: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
12: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brussa zaprasza.
13: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Potencjalnie to kandydat na hit. Potencjał od Sombra kończy muzycznie 15 na antenie Radia SK.
1: No i potencjalnie po 16 ktoś ma szansę wyjechać na koncert Harry'ego Stylesa do Amsterdamu. Przedostatnia szansa dzisiaj, tak więc spadajcie na SK.pl i się zgłaszajcie.
0: Zapraszamy serdecznie. Ostatni półfinał dzisiaj po 16. Jutro wielki finał. Dowiemy się, kto wygrywa przelot. No i koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl Białystok, ulica Towarowa 5A.
5: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Dżem, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
6: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Płaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Płaskiego 35.
7: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda JQ. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i JQ z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda JQ. Styl, który się opłaca.
8: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i JQ. Białystok, Krupniki 25.
9: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
12: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
16: Godziny szczytu na białostockich ulicach i o tej porze tłoczno praktycznie wszędzie, na głównych arteriach naszego miasta, a też w tych mniejszych osiedlowych uliczkach podejrzewam, że nie lepiej. Na termometrach 25 stopni, temperatura powoli spada, do tego umiarkowany wiatr.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
17: Już prawie 16, Agata Chruściak, zapraszam. Stopy procentowe bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na tym samym poziomie. Główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%.
18: W ciągu najbliższych 6 miesięcy może jednak pojawić się podwyżka stóp. To by oznaczało, że w przypadku kredytów opartych właśnie o stawkę WIBOR 6M rata mogłaby wzrosnąć o 208 zł.
17: Mówi analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski. Zdaniem ekonomistów trzeba spodziewać się podwyżek ze względu na skok inflacji czy wzrost cen ropy. Kolejna linia obrony pozostaje w gotowości. Ponad 350 strażaków walczy z pożarem lasu pod Biłgorajem. Akcja jest prowadzona z ziemi i z powietrza. Strażacy zaznaczają, że na razie nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale ci, jak słyszymy, nie kryją obaw.
0: Jest źle, bo ja się tam mieszkam na rynku, ale tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
19: Ja tutaj mam dwa zakłady i bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
20: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest.
17: A wczoraj podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Telemetryczne nadajniki, dotacje dla mieszkańców na specjalne kosze na śmieci czy powołanie specjalnej grupy interwencyjnej to pomysły w sprawie niedźwiedzi na Podkarpaciu. Chodzi o nowelizację ustawy o ochronie przyrody, nad którą będzie głosować dziś Senat. Temat stał się głośny po tym, jak spacerującą 58-latkę zaatakowało zwierzę. Kobieta zmarła.
21: SK Białystok. Sport.
22: Agata Kropiewnicka. Już w ten weekend PKO Białystok Półmaraton. Ulice naszego miasta opanują biegacze. W niedzielę bieg główny, czyli 21 km, a w sobotę nocna piątka, bieg śniadaniowy i bieg dla dzieci. Szczegóły na stronie białystokpółmaraton.pl. A w sobotę Jagiellonia Białystok zmierzy się z Pogonią Szczecin. Żółto-czerwoni zajmują czwarte miejsce w tabeli i mają na koncie 46 punktów. Pogoń jest na 9 lokacie i traci do Jagi 5 oczek. Mecz na Horten Arenie w sobotę o 17:30.
23: Wrzuć na luz. Wrzuć na luz.
24: Radio SK.
25: Już minuta po 16:00, dzisiaj środa, a za moment w głośnikach Let Me Love You, a zatem dawno już niesłyszany DJ Snake i Justin Bieber w komplecie. Potem Alex Warren, będzie Evan i Cardinal Official z Akonem. Pięknie witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
26: Tu Pawełek, dzień dobry.
25: Dzień dobry. No i jeszcze macie szansę zgłosić się po bilety na Harry'ego Stylesa na sk.pl, a kolejny półfinał już za kilka minut.

0: Obiecaliśmy wam Icona i Cardinal Official i tak oto Danger Rose znalazł się w waszych głośnikach. To jest Radio SK 14 po 16 z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry.
2: Hi, this is Harry Styles.
0: I najważniejsza postać najbliższych sekund ma na imię Cornelia i nie ukrywa, że oddałaby niemal wszystko, by znaleźć się na koncercie Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Dzień dobry, Cornelio. Dzień dobry, cześć, witamy cię pięknie. Cornelia, właściwie twoja, nie wiem czy to słowo miłość, uwielbienie do Harry'ego Stylesa trwa nieprzerwanie od lat, ile, 10? 10?
3: No tutaj myślę, że nawet ponad, szczerze mówiąc.
0: Dobra, troszkę cię nie słyszymy niestety, Cornelia.
1: Tak, przełącz się może w taki tryb przy uchu, to wtedy będzie pewnie idealna jakość.
3: Czy teraz jest lepiej?
0: Jest lepiej, jest lepiej. Cornelia, a ile jest prawdy w tym, że masz jeszcze koszulkę z One Direction, tylko nie bardzo możesz ją nosić? Chodzi o to, że skurczyła się w praniu, czy co się stało?
3: Prawda jest taka, że mam tą koszulkę, odkąd miałam jakieś 7 lat.
0: Co
3: aktualnie
0: ty
3: mam prawie 21,
0: ja
3: więc już troszeczkę się nie mieszczę.
0: No tak, to dobrze, wyrosła ci, wszystko się zgadza. Cornelia, 12 maja masz urodziny.
3: Tak, zgadza się.
0: A koncert jest którego?
3: Tutaj 16 maja.
0: No właśnie, no to trzymamy kciuki, żeby to był fajny prezent urodzinowy dla ciebie. Za moment zagramy w quiz. Twoje zadanie to być najlepsza w tym tygodniu i do jutra utrzymać wynik. Czy zasady są mniej więcej jasne?
3: Myślę, że tak, mam nadzieję, że dam radę.
0: Doskonale, my nie mamy żadnych wątpliwości, że dasz radę, a zatem za kilka minut usłyszycie Cornelię raz jeszcze przy tak zwanej próbie ognia.
4: Promocja. Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
5: To będzie odlot ściśle tajny!
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane.
6: Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Zgłoszenia tylko w aplikacji.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: pieczątki za udział i odbierz upominek. Szczegóły na oshowhetmańska.pl. Nie przegap tej przygody.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: To będzie ostatnia reklama. Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: I po reklamie.

0: Galway Girl, Ed Sheeran w Radiu SK.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Nasza girl, która chce z Harrym Stylesem spędzić uroczy koncert w Amsterdamie, ma na imię Cornelia. Dzień dobry, Cornelio. Raz jeszcze.
2: Dzień dobry, cześć.
0: Poznaliśmy cię kilka chwil temu, pamiętamy cały czas twoją fantastyczną energię. Jakie masz emocje przed startem naszej zabawy?
2: Jestem zestresowana, ale dobrze nastawiona.
0: Okej, to życzymy w takim razie, żeby ten stresik cię tylko stymulował i pozwalał ci jak najszybciej odpowiadać na pytania w czasie 30 sekund. Zegar włączymy dopiero w momencie, w którym przeczytam pierwsze pytanie. Potem będę starał się oczywiście czytać je jak najszybciej, żebyś na jak najwięcej pytań mogła udzielić odpowiedzi.
3: Ja jeszcze tylko dodam, że wczoraj z pytaniami mierzyła się Paulina, nasza obecna liderka rankingu. Ona miała 6 poprawnych odpowiedzi i 1 błędną.
0: Tak jest. Jutro wielki finał. Jedna informacja dla ciebie. Jeśli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na dane pytanie, od razu przeskakujemy do kolejnego. Ale gdyby była jakaś pomyłka, regulaminowo będę musiał przeczytać prawidłową odpowiedź. Dobra?
2: Dobrze, oczywiście.
0: Cornelia, jestem przekonany, że cała Polska trzyma teraz za ciebie kciuki. Oczywiście poza Pauliną, która jest liderką naszego zestawienia z wczoraj. Pytanie, czy jesteś gotowa i mogę zacząć czytać pierwsze pytanie?
2: Jestem gotowa.
0: Pytanie numer 1. Czy Harry Styles ma rodzeństwo?
2: Tak, ma rodzeństwo.
0: Czy Holandia ma króla?
2: Nie.
0: Tak, obecnie jest to król Wilhelm Aleksander. Czy dziś maturzyści w Polsce pisali egzamin z języka polskiego?
2: Nie.
0: Dobrze, czy Harry Styles nagrał kiedyś piosenkę w duecie z Miley Cyrus?
2: Nie.
0: Czy Polska ma większą powierzchnię niż Holandia?
2: Tak.
0: Czy Harry Styles w ramach swojej trasy koncertowej zagra w Londynie?
2: Tak.
0: Czy Amsterdam ma bezpośredni dostęp do morza?
2: Nie.
0: Czy niebawem... I czas się skończył... Sam nie wiem, ale trzymam mocno za ciebie kciuki, bo pytań udało mi się zadać...
3: Tak w pełni?
0: W pełni 7. Siedem.
3: I był błąd z tym królem, jeden błąd, więc ten jeden punkt odejmujemy. Łącznie daje ci to 6 punktów i 1 błędną odpowiedź, czyli dokładnie taki sam wynik jak Paulina.
0: A zatem, panie i panowie, mamy remis. Takiej historii nie było w zeszłym tygodniu, ale jest w tym. Cornelia, poszło ci zawodowo. Właściwie byłaś fenomenalna. I z tym wynikiem czekamy do jutra. Jutro ostatni półfinał. No i sprawdzimy, która z was, albo które z was było najlepsze. Cornelia, na razie ci gratulujemy bardzo pięknie. Nagroda dzisiaj to winyl Harry'ego Stylesa.
3: A jutro, najnowsza płyta, tak.
0: A jutro bądź w nasłuchu, bardzo proszę. I też bądź pod telefonem, bo może się przydać.
2: Dobrze, będę, oczywiście.
0: Gratulacje, Cornelio. Gramy. A Justina Biebera lubisz swoją drogą?
2: A, lubię posłuchać.
0: To bardzo dobrze, bo właśnie gramy go także dla ciebie na naszej antenie. Tu w duecie z Nicki Minaj, która już powoli zaczyna się odzywać, to Beauty and the Beast.

0: Hozier, Take Me to Church w Radiu SK. 21 minut przed godziną 17, teraz nie Kościół, a Bałtyk, Pawełku.
1: Co z Bałtykiem?
0: Kiedy ostatnim razem pluskałeś się w Morzu Bałtyckim?
1: Ja, jak wsadzam nogę do Bałtyku, to ona mi zamarza. No niestety te temperatury Bałtyku są nie dla mnie.
0: Ale rozmawialiśmy kiedyś o Bałtyku i wsadzałeś nogę.

0: tym wiekiem, a beczka wypełniona była po brzegi bryłami żelaza. No i teraz obawiam się, że przy kolejnych badaniach Morza Bałtyckiego na wynikach będzie za niska ferrytyna. Więc może pozostanie nam rzucanie po prostu wątróbki drobiowej albo szpinaku gdzieś do środka.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość i design. www.jokerjunior.pl. Twój salon w ogrodzie.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W Zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację, hotel lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliły Stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazdprzygranicy.com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
11: I po reklamie.
12: Esko.

0: Mr. Know It All to Teddy Swims w Radiu SK jeszcze przed 17.
1: Środa to... Kasia odpowiada.
2: No hej, środa to dzień, kiedy kawa przestaje działać, a weekend udaje, że cię nie zna. Pozdrawiam.
1: No to co, szybka dolewka kawy tak dla pewności może jednak zadziała i za chwilę wszyscy słuchamy newsów Eski o 5.
0: A jeśli nie zadziała, to na dolewkę dolejemy. Najlepsze hity na czasie, bądźcie z nami.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 7,99 za kilogram, a do tego tylko z aplikacją Biedronka winogrona różowe na wagę 11,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kilogram na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Ale dlaczego w złoto?
6: Bo dziś, gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, warto mieć coś, co otrzyma wartość. A sztabkę kupisz już od około 200 zł, więc to inwestycja dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto? W Białymstoku?
6: W Tawex. Już wkrótce otwierają salon w Galerii Białej. A dodatkowo możesz wymienić u nich walutę na swoją podróż do Maroka. Sprawdź ofertę na tawex.pl.
8: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
9: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
11: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
13: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: Sponsorem programu jest Arkada, dach i elewacja.pl.
19: Jeszcze trochę tłoczno w centrum Białegostoku, czyli w rejonie Ronda Lussy, a na termometrach teraz 25 stopni. Do tego umiarkowany wiatr i dosyć niskie ciśnienie. Temperatura powoli spada. Jutro rano spodziewamy się deszczu.
18: Sponsorem programu jest Arkada, oferująca montaż pokryć dachowych. Dach i elewacja.pl.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Sytuacja jest trudna. Straż pożarna ustawia kolejne linie obrony. To informacje w sprawie pożaru lasu pod Biłgorajem. Z żywiołem na około 300 hektarach walczy ponad 350 strażaków.
21: Nikt nie chce deklarować, ile jeszcze mogą potrwać te działania. Najpewniej będzie to wiele godzin. Akcję utrudnia silny wiatr, który zgodnie z prognozami powinien w najbliższych kilkudziesięciu minutach się uspokoić. Odległość domów od pożaru jest bezpieczna. Okoliczni mieszkańcy są jednak pełni obaw.
22: Budynki drewniane, wszystko.
23: Bardzo przeżywam, bo to zakłady z drzewem związane.
0: związane.
21: Prewencyjnie mieszkańcy kilku domów ze względu na duże zadymienie mogą zostać przeniesieni czasowo w inne miejsce.
20: O czym informował Michał Skolimowski. Pierwsze 3 dni i około 40 unieważnionych matur, tylko dziś kilkanaście. To najnowsze dane od dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
1: Nieprawidłowości to będzie około 40 unieważnień z powodu wniesienia telefonu komórkowego.
20: Mówi szef CK Robert Zakrzewski i nie wyklucza zawiadomienia organów ścigania. Egzaminy potrwają do 30 maja. Osoby, których maturę unieważniono, będą mogły do niej podejść za rok. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Ta łączy naturalną trawę z syntetycznymi włóknami. Podobną mogą pochwalić się najważniejsze areny Europy.
22: Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
20: Mówi Karina Skowronek z Zagłębiowskiego Parku Sportowego. Nowa murawa pozwala na częstsze rozgrywanie meczów.
23: SK Białystok News.
24: Agata Kropiewnicka. W naszym województwie obowiązuje średni i wysoki stopień zagrożenia pożarowego. Leśnicy apelują o ostrożność.
25: Przy takiej wilgotności ściółki, która porównywalna jest do wilgotności kartki papieru, nawet mały niedopałek papierosa może wywołać ogromny pożar.
24: Mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Już w ten weekend białostockie ulice opanują biegacze. Dla kierowców oznacza to utrudnienia w ruchu. Zamkniętych będzie kilkanaście ulic w centrum miasta. Trzeba będzie jechać objazdem. Szczegóły na stronie białystok.pl.
26: Wrzuć na luz!
27: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
28: Wracamy do muzyki 2,5 minuty po 17. Za moment Kungs, potem Dua Lipa, będzie Joe i Icona Pop. Zapraszamy i pięknie Was witamy. Tu Pirowski.
29: Tu Pawełek, dzień dobry.
28: Dzień dobry.

0: Love It od Icony Pop na antenie Radia SK już 14 minut po 17, a to najwyższy czas, by zagrać w zabawę, co Pawełek trzyma w ryjku. Dzisiaj przedmiot może nie do końca związany z maturami, ale ze szkołą jak najbardziej.
1: Mam ostatnio tendencję do przynoszenia takich jakichś dużych przedmiotów, nie wiem, o co chodzi. Ten też taki niemały. Rozwiążcie tę zagadkę, dzwoniąc pod 664 402 302. Ja tutaj instaluję ten przedmiotik, dajcie mi sekundę i już jestem na was gotowy.
0: Do wzięcia dzisiaj bluza, Pirowski, Pawełek i Warsaw. Nie mamy już bluz? Pawełku, bo patrzę w twoje oczy i nagle zrobiły zeza.
2: Bo się przestraszyłem, bo nie wiem, czy jeszcze są.
0: No to Pawełku, co mogę zaproponować naszym przyjaciołom?
2: Uszyjesz ją najwyżej.
0: Ale nie ma problemu, Pawełku, ja to zrobię overlockiem. Zapraszam serdecznie, a skoro rzekło się, że będzie bluza, to będzie bluza. Zapraszamy serdecznie, 664-402-302. Dzień dobry.
3: A, witam, Łukasz.
0: Cześć, Łukasz. Zapraszamy. Dwa pytania do Pawełka, a potem celuj w nazwę przedmiotu.
3: Pytanie, czy można po tym pisać kredą na przykład?
0: No, Pawełku.
2: No, można pisać kredą.
3: To próbuję strzelić, tablica.
0: Niesamowite, Łukasz. To jest nieprawdopodobne.
2: Coś tu śmierdzi.
0: Bo masz rację, zdecydowanie tak. To jest tablica, chociaż w takim rozmiarze połowy tej szkolnej.
1: No tak, ale i tak imponująco szybko odgadłeś.
0: Łukaszu, gratulujemy, bluza jest twoja. Wygrywasz dzisiaj
3: bardzo
0: w zabawie.
3: Bardzo dziękuję, cieszę się.
0: Co Pawełek trzyma w ryjku, my też się cieszymy i gramy już za moment. Shawn Mendes w duecie z Camilą Cabello.
4: Radio SK. Reklama.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Miejsce kobiety? Tam, gdzie chce. Szukasz stabilnej pracy i nowych możliwości? Dołącz do zespołu w Zakładzie Produkcji Domów w Bielsku Podlaskim. Nie masz doświadczenia? To nie problem. Nauczymy Cię wszystkiego od podstaw. Twórz z nami nowoczesne domy prefabrykowane w firmie Danwood S.A. Postaw na rozwój i pewną przyszłość. Zadzwoń 85 730 0000.
9: Szukasz solidnych okien, drzwi i bram? Postaw na Prestiż. Kompleksowa obsługa stolarki otworowej i sprawdzone rozwiązania do Twojego domu. Prestiż to autoryzowany partner Hyrman. Prestiż. Nasz wkład w Twój wymarzony dom. Porosły kolonia. www.oknaprestiż.eu.
10: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
11: Sprawdzony partner w biznesie to klucz do sukcesu mojej firmy. Gdy zabraknie tuszu w drukarce, a dokumenty miały być na wczoraj, nie panikuję. Zgłaszam się do doktora tusza i już o tym nie myślę.
12: Brak wkładu w drukarce? Zostaw to nam. Załatwimy to szybko i dowieziemy najlepszą jakość. A ty możesz spokojnie zająć się swoją firmą. Wejdź na www.doktortusz.pl lub odwiedź nas w Białymstoku przy ulicy Wyszyńskiego 2, lokal 75. Doktor Tusz. Tusze, tonery, drukarki.
13: Witam sąsiada. Dom zbudowany. Teraz czas na ogrodzenie?
14: Tak, wkrótce wylewamy fundamenty.
13: Jaki kolor ogrodzenia?
14: Śnieżna biel, Alpino. Nowość w Connect. Dobrałem też przęsła i bramę. Mają szeroki asortyment. Dostawa w przyszłym tygodniu. Connect. Kluczowy ogólnopolski producent pustaków ogrodzeniowych i kostki brukowej. Szeroka gama kolorów, dostępność towaru i terminowa dostawa. Od marca w nowej lokalizacji. Baranowicka 149. Otwarte także w soboty. Buduj z Connect!
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
17: I po reklamie.

0: David Guetta i Sia.
1: Pitbull.
2: Pitbull? O kim myślisz aktualnie, skoro Davida Guetta mylisz z Pitbullem?
1: Nie wiem, jak mam to powiedzieć, ale Beautiful People złączyło się w Pitbull.
2: Rozumiesz,
1: Pawełku?
2: Rozumiem.
1: Teraz... Jest już bardzo źle.
2: A to dopiero w 5:30. Zobaczymy, jak będzie w takim razie.
1: Jak ja to zrobiłem? Niesamowite. Nie będziemy grać Pitbulla?
2: Nie.
1: A jutro?
2: A jutro też.
1: Pojutrze?
2: A pojutrze specjalnie dla ciebie zagramy.
1: Może wybiegłem myślami po prostu w przyszłość. Pięknie witamy, Pirowski.
2: I Pawełek, dzień dobry. Środa u Pirowskiego to dzień Pitbulla ewidentnie, a jak wasza? Sprawdzamy może o Julki, jak jest?
3: Siemka, dokańczam. Środa to dzień, więc żyję jak leń.
1: Genialne!
2: I u Emilki zupełnie odwrotna sytuacja, posłuchajcie.
4: Cześć kochani, a u mnie środa to dzień mopa. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy bardzo pięknie, dziewczyny. Wysyłamy wam skarpetki.
2: Po skarpetce.
1: Popatrzcie skarpetek, Pawełku.
2: Po skarpetce.
1: Proszę bardzo, po skarpetce można użyć zamiast mopa.

0: Jak Kuba Kubie, tak Kuba Kubie. I stygnie nam lato z Kubami na naszej antenie. 23 minuty przed godziną 18. Taki czas wskazują eskowe zegarki. Z wami Pirowski.
1: I Pawełek, dzień dobry. I to jest tydzień z matą w Radiu Eska. Nawet taki przedłużony tydzień z bonusem, można by powiedzieć, bo to wszystko przed jego koncertami na Stadionie Narodowym. One w kolejny weekend, a jeżeli macie ochotę znaleźć się na tym koncercie, no to wpadajcie na sk.pl i się zgłaszajcie. Przez cały dzień w tym tygodniu można zdobyć te bilety.
0: Zapraszamy was bardzo, bardzo pięknie. Tydzień z matą brzmi już prawie jak joga dla umysłu. Zapraszamy serdecznie. Za moment gramy Swedish House Mafia i Wait So Long w waszych głośnikach.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99. A na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
4: Gabinet stomatologiczny Dental Blue przy ulicy Pułaskiego 35 informuje o rekrutacji lekarzy. Poszukiwany jest lekarz ze specjalizacją z protetyki stomatologicznej, lekarz ze specjalizacją ze stomatologii dziecięcej, lekarze na staż podyplomowy po studiach, a także kandydaci na rezydenturę z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz chirurgii stomatologicznej. Dental Blue, Pułaskiego 35.
5: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
6: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego na terenie miasta Białystok stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą.

0: Halo, halo, panie Pirowski, co pan tam robi? My tu jesteśmy już w Radiu SK.
1: Najmocniej przepraszam, tu się kończy Bausa i Magnetic. A ja akurat przeglądałem samochody, na które mnie nie stać, Paweł. Na całe szczęście Radio SK było stać na dżentelmena, który pojawi się za moment na naszej antenie, a zatem Mati Fuczyło.
0: Tak jest.
1: Od 18.
0: Za chwilę z wami w imprezce. My słyszymy się jutro po 15.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dealera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany dealer Stihl, Białystok, ulica Towarowa 5A.
2: Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bime, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabialystok.pl.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Tej wiosny zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
1: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i Jayku. Białystok, Krupniki 25.
7: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
8: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty, Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl.
14: O tej porze przez nasze miasto przejeżdżamy już bez większych problemów, a na termometrach w Białymstoku 23 stopnie i temperatura powoli spada. Za to wiatr się nasila. Jutro nasze miasto pod znakiem opadów, więc pamiętajcie o parasolach.
13: Sponsorem programu jest właściciel salonów rowerzysta.pl, oferujący rowery elektryczne i tradycyjne. www.rowerzysta.pl.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
15: 18. Agata Chruściak. Zapraszam. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Dziś sąd okręgowy skazał oprawców chłopca. Ojczym ma spędzić za kratami 25 lat, a matka 16. Wyrok nie jest prawomocny. Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Kolejny pożar lasu, tym razem na Mazowszu. Płonie około 8 hektarów w chlewiskach pod Radomiem. Od wczoraj trwa też walka z pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Tam ogień objął już ponad 300 hektarów.
0: SK Sport News.
15: Hubert Hurkacz bez awansu do drugiej rundy turnieju ATP 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Ponad dwugodzinny mecz z polskim tenisistą wygrał Niemiec Jannik Hanfmann. Kto zostanie drugim finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów? O tym przekonamy się wieczorem. W finale czeka już Arsenal. Jego przeciwnikiem będzie Bayern albo PSG. Nieco bliżej awansu jest mistrz Francji, który przed tygodniem wygrał 5-4, a pierwszy gwizdek o 21.
0: SK Białystok News.
11: Agata Krupiewnicka. Gwiazda FC Porto już po kolejnych zmaganiach maturalnych. Oskar Pietuszewski w białostockim liceum zdawał egzamin z języka obcego.
16: Angielski to wiadomo, na co dzień się posługuje tym językiem, to na pewno nie było nic ciężkiego, ale nic mnie nie zaskoczyło.
11: Pietuszewski dziś leci do Porto na mecz ligowy, a następnie wraca do Białegostoku na matury ustne. Białostocka Rada Kobiet podsumowała dotychczasową działalność i omówiła plany na przyszłość. Wśród nich jest organizacja drugiego Kongresu Białostoczanek.
17: Imprezka. Środa to już taki środek tygodnia, a skoro udało wam się do niego dotrzeć, to należy się nagroda. Takiej wam oczywiście życzę i nagrodę w postaci imprezki dla was mam. The Colors już się rozgrzewają, Tame Impala też się rozgrzewa, a ja rozgrzany. Mati Fuczyło, cześć. Yeah.

To Oskar Cyms i co noc w Radiu SK 11 minut po 18 w środę w imprezce. A Agata w newsach wspomniała o tym, że dzisiaj poznamy finalistę Ligi Mistrzów. W końcu przed nami Bayern kontra PSG. To o 21. Na razie bliżej wygranej są Paryżanie, ale kto wie. No i skoro Liga Mistrzów, to ja wznawiam moje standardowe, ulubione, imprezkowe pytanie. W czym mistrzami dzisiaj byliście albo jesteście wy? Coś mi mówi, że są takie rzeczy, w których byliście i jesteście dzisiaj bardzo dobrzy. No to komu coś się udało? W pracy, albo po pracy, albo przed pracą. Czekam na głosówki na eskowym Messengerze i mam też eskowe nagrody do oddania, wiecie, takie za wasze sukcesy. Radio SK. Więc czekam i gram. Narcotic Thrust, I Like It, będzie też Jonathan PZ Liwka i obejmuje noce, to za chwilę. A tymczasem czekam na głosówki.

0: Christian Marki, Fast Cars and Superstars. To jest imprezka w Radiu SK. Dzisiaj przed półfinałowym meczem Ligi Mistrzów sprawdzam, w czym mistrzami jesteście wy, co dzisiaj się udało, co zrobiliście idealnie. Ja na przykład zrobiłem trening dokładnie tak, jak sobie założyłem. Nie wiem, czy to oznacza, że jestem mistrzem, ale przyjmijmy na... No właśnie, na to, że tak. Przyjmijmy, że tak jest. Czekam na wasze głosówki w tej sprawie, ale słuchaczka Gosia napisała, że ona dzisiaj mistrzynią hamowania się stała na trasie Warszawa-Łódź i z powrotem. Jak dodała, co prawda kierowcą jest jej mąż, ale to dzięki jej hamowaniu na Flintstona udało się uniknąć wszystkich kolizji. Znam to, kiedyś jako pasażer prawie przebiłem się przez podłogę.
1: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Wyrusz w baśniową przygodę z centrum handlowym Auchan Hetmańska. Baśnie bez granic, co tylko chcesz. W najbliższą sobotę spektakle i kreatywne warsztaty o 12.30, 14.30 i 16.30. Zbieraj pieczątki za udział i odbierz upominek. Szczegóły na auchanhetmańska.pl. Nie przegap tej przygody.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
6: Tak, bo teraz płyn do płukania lub perełki Lenor, wybrane rodzaje, tylko 12,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,98. A sześciopak mleka łaciatego UHT 3,2% tylko 16,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 26,99. Promocja do 6 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: Dokładnie tak nazywa się ten kawałek. Whatever it takes. Imagine Dragons w Radiu SK, 24 minuty do 19 w środę. No słuchajcie, trwają matury, dzisiaj język obcy. Wczoraj z okazji matury byłem nawet pod liceum, nie po to, aby napisać swoją, to już kilka lat temu, ale miałem dla maturzystów matematyczne zadania, z tym, że u mnie zamiast świadectwa dojrzałości można było zgarnąć bilety na koncert Maty. On 15 maja zagra na Stadionie Narodowym ze swoimi największymi hitami. No, sam też nie aż tak dawno odliczał dni do matury w swoich kawałkach. No i kto wie, może ten utwór na Stadionie Narodowym też zagra, ale jako, że zadania matematyczne już mi się skończyły, a bilety na matę jeszcze mam, to za chwilę zadzwonię do kogoś, kto chciałby je zgarnąć. SK.pl, tam można się zgłosić po 2 bilety last minute. A u nas zaraz Dopóki się nie znudzisz, czyli Miu i Zalia.
1: Autopromocja.
2: No, według statystyk każdy ma znajomego, którego da się wkręcić.
3: Ha, nawet kilku.
4: Dobra, schowaj pani twarz i machaj pani.
5: Dobra.
4: A takie ciemne włosy do pani?
5: No, średnie.
4: Dobra, widzę panią. Machaj pani jeszcze.
5: No, macham.
4: Dobra, mamy to, proszę pani. Dobra, dziękuję, dziękuję, mamy to.
6: No Self kręca. Radio SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłoś znajomych na sk.pl.
1: Autopromocja.
8: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę? Zajazd przy granicy w Waliłach Stacji to gwarancja pysznego jedzenia i świetnej zabawy. Planujesz wesele lub chrzciny? W Zajeździe przy granicy robimy imprezy, o których goście mówią latami. Odwiedź naszą restaurację, hotel lub zatankuj na stacji paliw. Zapraszamy. Waliły Stacja, Szosa Wschodnia 3. Szczegóły zajazd przy granicy.com.pl. Zajazd przy granicy. Poczuj gościnność z natury.
12: Już 3 czerwca w Operze i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Wyjątkowy koncert. 10 tenorów dla Ciebie, mamo. Najpiękniejsze melodie świata, potężne głosy, orkiestra i emocje, które zostają na długo. Nie zwlekaj. Podaruj mamie niezapomniany wieczór. Bilety na kupbilecik.pl, biletyna.pl. Agencja Brusca zaprasza.
13: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
14: Joker Junior. Komfort klasy premium. Wyobraź sobie taras, który płynnie łączy dom z ogrodem. Zadaszenia tarasola, aluminiowe, szklane lub tkaninowe, tworzą elegancką, całoroczną przestrzeń wypoczynku i spotkań. Od ponad 20 lat Joker Junior w Białymstoku realizuje zadaszenia dla najbardziej wymagających klientów. Wybierz tarasole. Prestiżowe pergole dla tych, którzy cenią jakość

0: another 54 Ultra i Talk to You. Tak nazywa się ten hit. 5 minut do 19 Westy. A ja dzisiaj sprawdzam, w czym jesteście mistrzami, jakie mistrzowskie ruchy udało wam się wykonać. Klaudia dzisiaj pokazała, jak ogarnąć kilka rzeczy naraz i przy okazji jeszcze zaoszczędzić czas.
1: Udało mi się posiać sałatę i koperek przed deszczem, także mam już podlane.
0: Radio SK. Czyli dwa w jednym, można odpoczywać ze Ską.
2: Reklama. Gotowi na największą imprezę studencką roku? Juvenalia Białystok 2026. Już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Dwie potężne sceny, a na nich Kacperczyk, White, Maryla Rodowicz, Problem, Myslowic, Kasba Łagane, Bain, Jan Rapowanie, Jam, PZ i wielu innych. Scena PB, scena rap, namiot neon, wypasiona strefa gastro i wesołe miasteczko. Tu dzieje się wszystko. Nie przegap tego klimatu. Zbierz ekipę i wpadaj. Bilety i szczegóły znajdziesz na juvenaliabiałystok.pl.
3: Szukasz niezawodnej pilarki, kosiarki lub sprzętu ogrodniczego? Nie zwlekaj, odwiedź już dziś autoryzowanego dilera marki Stihl w Białymstoku, ulica Towarowa 5A. U nas znajdziesz w promocyjnych cenach najnowsze modele pilarek, kosiarek oraz inne urządzenia marki Stihl. Do końca czerwca raty 0% na wszystkie urządzenia marki Stihl. Prowadzimy także serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Zapraszamy, autoryzowany diler Stihl, Białymstok, ulica Towarowa 5A.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
6: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
7: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zburzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
8: W T-Mobile, najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl, nie ma miejsca na wymówki.
7: Dołączasz?
9: Poznaj technologię wydajności w salonach Omoda Jayku. Odkryj inteligentny napęd Super Hybrid. Niższe zużycie paliwa, większy zasięg i moc, która zachwyca od pierwszego kilometra. A teraz wszystkie modele Omoda i Jayku z wysokim rabatem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP za jedyne 1 zł każde. Omoda Jayku. Styl, który się opłaca.
10: Top Auto. Autoryzowany dealer Omoda i Jayku. Białystok, Krupniki 25.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Urządzasz dom? A może czas na remont? W centrum handlowym Fasty znajdziesz wszystko, co potrzebne w jednym miejscu. Drzwi, podłogi, łazienki, kuchnie, meble, oświetlenie, materace, nawet sauny. Setki inspiracji, znane marki i fachowe doradztwo. Wszystko pod jednym dachem. Bez biegania po mieście, bez kompromisów. Centrum handlowe Fasty. Białystok, ulica Przędzalniana 60. Zacznij tworzyć swój wymarzony dom właśnie z nami, bo wnętrze ma znaczenie.
13: I po reklamie.
14: SK Białystok. Na czasie.
15: Juvenalia Białystok już 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej wystąpi masa artystów. Na scenie głównej zobaczymy m.in. Myslowic, Maryla Rodowicz, Bledka i Skolima, a na scenie rap wystąpią Sentinel, Problem i PZ. Będzie też namiot neon, a w nim najlepsza muzyka taneczna. W sobotę Jagiellonia Białystok zmierzy się na Hortyn Arenie z Pogonią Szczecin. Koniec sezonu tuż, więc wsparcie kibiców bardzo potrzebne. Mecz o 17.30, a my mamy dla was bilety. Piszcie na białystok@sk.pl. A w białostockich Heliosach masa propozycji, m.in. Diabeł ubiera się u Prady 2, Michael i Pucio.
13: Muzyką się żyje.
0: Niemal o 1800% więcej, tak ostatnio wzrosła liczba odtworzeń piosenek Justina Biebera. To tak zwany efekt Coachelli. Artysta dwukrotnie wystąpił w kwietniu na tym festiwalu, zarabiając na tym około 10 milionów dolarów. Ale te występy na nowo wzbudziły w słuchaczach chęć słuchania jego utworów. Tylko w jednym pofestiwalowym tygodniu słuchali Biebera ponad 430 milionów razy. To dane tylko z jednego serwisu streamingowego. Ale nie musicie szukać, bo w Radiu SK też gramy więcej Justina Biebera. Na naszej antenie możecie usłyszeć m.in. hity takie jak Sorry, Let Me Love You, czy duet z Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Z jednej strony coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Tak, zapowiada się Warsaw Music Festival, które w czerwcu odbędzie się na stadionie Legii. To 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas zespół Black Eyed Peas, Armin Van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. bracia Kacperczyk, Drips czy Calvi Remy. Szczegółów szukajcie już teraz na sk.pl.
16: Impreska.
0: Do półfinału Ligi Mistrzów zostały 2 godziny, to ja mistrzowsko zagram. Nie dlatego, że ja jestem mistrzem, ale hity mam mistrzowskie. Damiano David, The First Time, będzie też Andy Last i Zokaria, a do tego Dua Lipa i Levitating. I ja, Mati Fuczyło, cześć! Minuta już po 19:00.

0: Carla Fernandez i Co jeśli? Na Co jeśli zagram wam teraz nowość, która ma szansę stać się hitem?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Aha, dokładnie tak. Zróbcie teraz głośniej, bo będziecie jednymi z pierwszych, którzy usłyszą ten utwór, a to coś dla fanów elektronicznych i klubowych brzmień. Z jednej strony Glockenbach, czyli niemiecki projekt, z drugiej Sam Harper, czyli wokalistka prosto z Londynu. No to teraz jeszcze trzecia strona. Gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Glockenbach, Sam Harper i Lost.

0: To Really Don't Say That. 29 minut już po godzinie 19. Słuchajcie, cały czas trwa konkurs, w którym mamy dla Was bilety na Matę na PGE Narodowym w Warszawie 15 maja. Zagratamy swoje największe hity, a Wy możecie usłyszeć je na żywo. Pod pewnym warunkiem, że zgłosicie się na sk.pl i udowodnicie, że jesteście największymi fanami Maty. Swoje zgłoszenie wysłała też Julia. Cześć Julia. Słuchaj, chciałbym zaznaczyć, że Mata tak naprawdę nazywa się Michał Matczak i chyba macie ze sobą coś wspólnego, prawda?
1: Składa, że mamy tak samo na nazwisko.
0: No właśnie, często ktoś cię pyta, czy ty jesteś siostrą albo kuzynką Maty?
1: Oczywiście, w zasadzie każdego dnia.
0: Okej, okay, no dobra. No to podobno kawałki Michała też przy okazji znasz już trochę lepiej niż PESEL.
1: Tak, tak, tak.
0: Dobra, PESEL-u mi może nie podawaj, ale jak rozumiem, kawałki naprawdę, naprawdę masz zapamiętane. To może faktycznie, Mata, to jest jakiś twój kuzyn. Gdybyś wybrała się na ten koncert, to masz jakiś plan na to, jak to ewentualnie można sprawdzić?
1: Myślę, że na początku chciałabym przeżyć koncert, a potem zająć się analizą pokrewieństwa.
0: No dobra, no to Julia, w takim razie ja nie mogę zrobić nic innego, niż dać tobie dwie wejściówki na Matę. Co ty na to?
1: Jestem zachwycona.
0: No to ja też jestem zachwycony w takim razie i mam nadzieję, że dowiemy się czegoś ciekawego w związku z pokrewieństwem ewentualnym. A jeżeli wy chcecie też zgarnąć bilety na Matę 15 maja na żywo, to wpadajcie na sk.pl i zgłaszajcie się.
2: Autopromocja.
3: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
4: Hi, this is Harry Styles.
3: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ambat. Wygodnych snów.
6: Co kraj, to obyczaj. A co człowiek, to wymówka. A gdyby tak postawić na szczerość i zburzyć bariery między nami, zamiast nie miałam zasięgu, przyznać, wstydziłam się zadzwonić. A zamiast padła mi bateria, napisać, potrzebowałem chwili dla siebie. Zbórzmy kolejne bariery. Tak po prostu.
7: W T-Mobile najlepszej i najszybszej sieci mobilnej według rankingów SpeedTest.net i SpeedTest.pl nie ma miejsca na wymówki.
6: Dołączasz?
2: To będzie ostatnia reklama.
8: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
9: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili, zobacz jak tanio, Maciek.
10: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.

To Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love, 15 minut do 20. Słuchajcie, okazuje się, że ciepło i przyjemnie to już kiedyś było. Spojrzałem na to, co mają do powiedzenia eksperci od pogody i do Polski pędzą burze z piorunami i z deszczem oczywiście. Czyli po cieplutkiej majówce będzie się działo, ale to ma dobre strony, bo ostatnio było bardzo sucho i nie mam tutaj na myśli swoich żartów. W sumie to też, ale nie tym razem. W każdym razie lepiej przygotować balkony i inne miejsca, z których rzeczy mogą nauczyć się latać. Lepiej, żeby tego nie robiły, bo lepiej na przykład polecieć do Amsterdamu. Na koncert Harry'ego Stylesa mamy dla Was podwójną wejściówkę, a do tego wylot i nocleg. W Amsterdamie właśnie codziennie dzwonimy do największych fanów i sprawdzamy Waszą wiedzę. Więc jeżeli czujecie, że to Wy i wiecie wszystko o Harrym i chcecie zobaczyć go też na żywo, to zgłaszajcie się na sk.pl, bo już jutro po 16:00 wielki finał. Lil Nas X i Star Rockin' już teraz.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A to orkiestra męskiego grania. Igor Herbut, Zalia i Vita Bambino, nareszcie 8 minut przed 20. Pogadajmy trochę o naukowcach. Oni przebadali ostatnio odkryte bardzo stare ośmiornice, które żyły co najmniej kilkadziesiąt milionów lat temu. No i okazuje się, że one były wielkie, miały 19 metrów i groźne. No w skrócie, naukowcy stwierdzili, że to bardzo przypomina coś z legend, czyli krakena. Ja od zawsze bałem się głębokiej wody i teraz chyba jeszcze bardziej.

0: SK.
1: Reklama. Szukasz niebezpieczeństwa? Prime Video rozpala adrenalinę. Poczuj pożądanie tak gorące, że uruchamia czujki dymu. Zanurz się w nowym mrocznym romansie 56 dni.
2: Niektórzy ludzie są sobie pisani.
1: I zobacz złoczyńców, którzy za nic nie chcą leżeć martwi. W makabrycznym thrillerze kryminalnym Cross sezon drugi.
3: Ten zabójca nie popełnia błędów.
1: Większa dawka smolistego mroku. Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54. www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: I po reklamie.
9: SK Białystok. Na czasie.
10: Dwie lokalizacje, 3 dni koncertów i kilkudziesięciu artystów. 28 maja startuje Up to Date Festival. Wystąpią m.in. Vixapol, Malibu i Aleksandra Słysz. Koncerty odbędą się w Galerii Arsenał Elektrownia i w Parku Lubomirskich. W sobotę o 10 wpadajcie na Międzynarodowy Dzień Pilatesu do My Balance Studio. To dobra okazja, by spróbować swoich sił w jodze i pilatesie. Będą też niespodzianki. A w klubie show w sobotę wystąpi zespół Ekstazy. Na pewno będzie tanecznie i energetycznie. Przez całą noc na imprezę wchodzicie za friko.
11: Muzyką się żyje.
12: Kilka chwil temu w imprezce pojawił się hit Nareszcie, czyli tegoroczny hymn męskiego grania. Kawałek nagrali w tym roku Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino. Zalia w takiej orkiestrze jest po raz pierwszy i jak nam powiedziała, odnalazła się między chłopakami doskonale.
13: Nie czułam, że ja muszę

0: projektach, więc sama radość.
1: Męskie granie rusza koncertowo za niecałe 2 miesiące. Koncerty odbędą się w Żywcu, Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A co nas czeka i jak tej ekipie pracowało się w studiu? Sprawdzajcie na Eskowym kanale na YouTubie. Tam mamy dla Was cały wywiad z Zalią, Igorem i Vito. A w studiu i w radiu przez cały tydzień mamy dla Was bilety na wyprzedany koncert The Best of Mata. Raper wystąpi na PGE Narodowym 15 maja. Jeżeli jesteście jego fanami i chcecie tam być, to zgłaszajcie się na sk.pl. Mata zagra na Narodowym 2 koncerty. Ten drugi dzień później i ma to być wydarzenie z zupełnie inną setlistą. Imprezka. Dzisiaj język obcy, wczoraj matma, w poniedziałek język polski, matury trwają. Czy mamy tutaj maturzystów? No to dajcie znać, jak się czujecie. Ja dla otuchy gram, Fever Dreamy, Alex Warren, a ja to Mati Fuczyło, cześć. I 20 równiutko.

Taki sezon to ja rozumiem. Dawid Podsiadło i jego najnowszy singiel. 12 minut już po 20. A o 21 dzisiaj mecz Bayern-PSG, czyli drugi mecz półfinału Ligi Mistrzów. Po nim dowiemy się już oficjalnie, która z ekip zagra w finale. No i piłkarze pewnie teraz są w szatni i przygotowują się do tego pierwszego gwizdka. A ja zacząłem się zastanawiać, co czuję się jako piłkarz przed takim spotkaniem, bo to pewnie są całkiem duże emocje, ale najbardziej to zastanawia mnie, co w takim momencie przed meczem może powiedzieć trener. I tu pojawia się moje pytanie, co motywuje was najbardziej? Może piłkarze wezmą to do siebie i skorzystają. Na przykład reprezentacja.

0: Pięknie brzmi. Oscar Metcalf with Nothings w Radiu SK 29 minut po 20 w imprezce. A teraz będzie o najlepszych filmach świata, bo nie wiem czy wiecie, ale nasz polski film jest numerem jeden na świecie. Serio! Chodzi o to, że amerykańska strona, na której swoje oceny wstawiają krytycy filmowi, stworzyła taki ranking najlepszych filmów wszechczasów. I co jest na pierwszym miejscu? Seria Dekalog Krzysztofa Kieślowskiego. Ta seria wyprzedziła m.in. Ojca Chrzestnego, no czyli Hollywood robi wielkie produkcje, a my robimy numer jeden proste. I zaraz też zagramy niezły numer. Mikolas i Ferrari będzie, do tego Bledka i Dwa dni.
1: Autopromocja.
2: Wiesz z kim, wiesz kiedy, ale nie wiesz gdzie.
3: To będzie Odlot ściśle tajny.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i zgarnij lot w nieznane. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo. Zgłoszenia tylko w aplikacji.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
6: I to razem
7: przyjemnie spędzić czas.
6: Ale pachnie.
5: Spróbować czekolady.
7: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
6: O, wow!
5: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
8: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
9: Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z darmowej pomocy w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego. Na terenie miasta Białystok stacjonarnie i zdalnie. Prawnicy doradzą, pomogą napisać pismo, a mediatorzy przeprowadzą mediację. Bezpłatna pomoc przysługuje każdemu, kogo nie stać na płatną poradę. Szczegóły na bialystok.pl. Zadanie finansowane ze środków przekazanych przez miasto Białystok pochodzących z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji wojewody podlaskiego.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.

Rihanna i Disturbia. A dysturbia to jest takie poczucie niepokoju, więc jeżeli chcecie sprawić, aby tego niepokoju nie było, a w dodatku zameldować się w pokoju w Amsterdamie, to słuchajcie, nic prostszego, bo zabieramy naszych słuchaczy na koncert.

I to się nazywa imprezka, bo przy tym hicie nie da się jej nie zorganizować, prawda? Nawet w aucie. Halloween, Eben. A jeżeli chcecie jeszcze więcej takich elektronicznych hitów, to w piątek po 20 słuchajcie naszego kultowego programu SK Live Remix z miksami od największych DJ-ów świata. Ja to Mati Fuczyło, dzięki za dziś.

0: Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
1: Hi, this is Harry Styles.
0: Harry Styles powrócił. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Szukasz akcji? Prime Video rozpala napięcie. Istnieją złoczyńcy, którzy zamiast walczyć, wygłaszają monologi, jak w finale The Boys.
4: Mógłbym ci wyrwać ręce, żebyś powiedział.
3: I strzelaniny, w których amunicja nigdy się nie kończy, jak w przezabawnym thrillerze Ekipa Wyburzeniowa.
5: Super.
3: Większa dawka akcji? Znajdziesz to u nas. Prime Video. Wymagana subskrypcja Amazon Prime 18+. Obowiązuje regulamin Amazon Prime oraz regulamin Prime Video.
6: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: SK Białystok. Na czasie.
13: W piątek wpadajcie na imprezkę do klubu Rokoko. Będą energetyczne sety, promki na barze i koło fortuny. Do wygrania ekstra nagrody. Panie przez całą noc wchodzą za darmo. Już w sobotę w Nieteatrze w Białymstoku największa hausowa impreza w regionie. Wystąpią Mr. Lex i Nowika oraz Kuba Karaś, a DJ zaserwuje najlepsze hausowe kawałki. Start o 22:00, a 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej Juvenalia Białystok. Ależ będzie się działo. Na scenie m.in. Jem, Maryla Rodowicz, Myslowic, PZ, bracia Figo Fagot i Skolin.

0: uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słuchać.
1: Radio SK. News.
2: 25 lat za radiowym mikrofonem. Nie, nie mówię o sobie, mówię o Arminie Van Burenie, który od tego zaczął swoją DJ-ską przygodę. Estate of Trance to jest właśnie nazwa jego programu, od którego wszystko się zaczęło i przez który wzbudził miłość wielu fanów na całym świecie do siebie samego, dzięki czemu w tym roku mógł świętować 25-lecie Estate of Trance i przy okazji zrobić z tego powodu naprawdę dobrą imprezę. To nie tylko program radiowy, ale to też sety DJ-skie, imprezy, na które zaczęli przychodzić naprawdę wielcy fani Armina Van Burena i to trwa do dziś. Kilka tygodni temu byliśmy z naszymi słuchaczami w Rotterdamie, gdzie właśnie odbywała się jedna z imprez Estate of Trance z okazji 25-lecia Armina Van Burena na scenie i przed radiowym mikrofonem i przyznaję, naprawdę było tam mnóstwo ludzi, którzy świetnie bawili się do tego rodzaju muzyki, którzy Armina Van Burena kochają, a że ten lubi dzielić się sceną, to nie był tam sam, a było tam sporo także innych DJ-ek i DJ-ów. W tym roku, jeżeli ktoś nie dotarł do Rotterdamu, będzie miał szansę przeżyć to wszystko na żywo w Warszawie, dlatego że Estate of Trance jest częścią Music Warsaw Festiwalu, który odbędzie się już w czerwcu tego roku w Warszawie i właśnie jeden dzień poświęcony jest Estate of Trance, na którym wystąpi nie kto inny, a Armin Van Buren. Warsaw Music Festival to jest nowa impreza na mapie stolicy, która odbywa się nie w konkretne dni, a jest rozciągnięta praktycznie na cały miesiąc i odbywa się w takich interwałach, czyli macie kilkudniowych setów połączonych w jedną całość pod nazwą Warsaw Music Festival i właśnie jedną z tych części jest Armin Van Buren, który pojawi się w Polsce i zagra na scenie wraz z innymi DJ-ami w ramach akcji swojej Estate of Trance. Żeby poznać tego przedsmak, to teraz czas na wywiad z Arminem Van Burenem, który udało mi się przeprowadzić właśnie w Rotterdamie, pomiędzy tak naprawdę jego setem, kiedy był jeszcze w emocjach, przed tym, co wydarzy się na scenie, którą przygotował dla swoich fanów z okazji 25-lecia Estate of Trance.
3: SK Music News.
2: Cześć Armin, dobrze cię widzieć. To ja może zacznę od pytania chyba trudnego. Jak to jest być żywą legendą? Nie wiem zupełnie, jak na to odpowiedzieć, bo nie czuję, żebym był żywą legendą. Ale jestem bardzo wdzięczny za to, gdzie jestem i super wdzięczny za wszystkich fanów, którzy przyjeżdżają bawić się do mojej muzyki. A w takie weekendy jak ten czuję się tak, jakbym miał urodziny i trochę tak jest, bo świętuję 25-lecie swojego programu radiowego. A to, że jestem otoczony swoimi fanami i słuchaczami powoduje, że czuję się tak, jakbym wyprawiał urodziny na 22 tysiące osób. Ale wydaje mi się też, że teraz Armin Van Buren to jest marka sama w sobie. I nawet jeżeli ktoś nie słucha twojej muzyki, to kiedy słyszy Armin Van Buren, to wie, o kim mowa. To bardzo miło i nawet trochę mnie zawstydza, nie wiem do końca, jak na to odpowiedzieć, ale jestem bardzo wdzięczny za to, co dostaję od swoich fanów z całego świata, a ja po prostu robię to, co kocham. Muzyka to całe moje życie i pasja, i kiedy wypuszczam tylko nowy kawałek, nie mogę doczekać się reakcji tego, co powiedzą słuchacze. Takie momenty jak ten są bardzo emocjonalne, dlatego że wczoraj, kiedy grałem swój set, zdarzyło mi się płakać pośród tylu fanów. Czuję się niejako wybrany, że mogę być tu, gdzie jestem. Wiem też, że muszę i jestem wdzięczny i chciałem podziękować też całemu mojemu teamowi, który ze mną pracuje, bo bez nich nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Czuję się teraz jak dziecko, które trafiło do sklepu z cukierkami. W czerwcu tego roku przyjeżdżasz do Polski. Nie możemy się doczekać, żeby Estate of Trance zagościło właśnie także w naszym kraju, więc fajnie, że tutaj z nami będziesz. No to teraz pytanie, bo na pewno usłyszymy dużo dobrej muzyki, na pewno usłyszymy świetny set od Armina Van Burena, na pewno dużo ludzi czeka na to, żeby usłyszeć i zobaczyć się na żywo, ale jaki będzie twój pierwszy posiłek w Polsce, kiedy przyjedziesz właśnie w czerwcu na Warsaw Music Festival? Może to będą pierogi? Prawdopodobnie coś z mojej diety. Jak wiesz, stosuję dietę Men's Health już od naprawdę wielu lat, więc zero pierogów. Traktuję bycie DJ-em jako sport zawodowy, więc jeśli chcę grać najlepsze sety, muszę się wysypiać, trenować i jeść zdrowo. Nie byłbym w stanie siedzieć tu i z tobą rozmawiać o tej godzinie, gdybym pił alkohol czy brał różnego rodzaju używki albo jadł śmieciowe jedzenie. Ale jest jedno polskie danie wysokobiałkowe z polskiej kuchni i raczej zdrowe, które uważam mógłbyś spróbować. Nazywa się tatar. To jest surowe mięso wołowe, posiekane z cebulą i z polskimi ogórkami kiszonymi. Spróbuję na pewno i spróbuję zapamiętać jego nazwę. Armina Van Burena, jedzącego tatara, czy też nie, będziecie mogli zobaczyć już w czerwcu tego roku podczas Warsaw Music Festivalu w Warszawie. Radio SK jest patronem tej imprezy. A więcej takich rozmów jak z Arminem Van Burenem znajdziecie na sk.pl, zakładka podcasty. Tam was odsyłam, tam też cykl Mój Pierwszy Raz, który przeprowadza z artystami Michał Hanczak. To nie są takie pierwsze razy, o których pomyśleliście, a żeby to udowodnić, już teraz Ralf Kamiński i jego pierwsze razy w Radio SK.
3: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
4: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałam wtedy 5,5 roku, może 6 lat to było, na Dzień Mamy z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa, ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
1: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27, była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec, o, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
1: Miałeś kasetę, plakat?
4: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
0: Mój pierwszy raz, gdy poczułem się rozpoznawalny.
1: Niesamowite to było, ponieważ jak ja wydałem swój pierwszy teledysk, to młoda wytwórnia, której zaczynałem być, ponownie przechodziła restrukturyzację i został zlikwidowany dział promocji na tydzień przed premierą mojego pierwszego singla, co singla podobno, i piosenka po prostu bez żadnej promocji została wrzucona na YouTube'a. Nikt o mnie nie napisał, może jakiś portal krzak. I tak to właśnie wyglądało. Nie stałem się znany, tak mi się to wydawało, z dnia na dzień. I tak jakoś dwa miesiące później, czy miesiąc, barista pewnej kawiarni powiedział, że zobaczył mój teledysk i jest świetny. I ja pamiętam, że tydzień latałem, że ktoś, kogo ja nie kojarzę, mnie rozpoznał i słyszał mój teledysk, widział. Niesamowite uczucie.
0: Moja pierwsza złota płyta.
1: Moja pierwsza złota płyta, no nie była bardzo szybko, nie była bardzo szybko. To był drugi album Młodość. Ona była znacznie szybciej, ale została mi wręczona po 3 latach, czy po 2. No, mam wszystkie moje złote płyty. Tak pół roku temu postanowiłem sobie je wywiesić. Mam taką jedną ścianę. No.
0: Mój pierwszy raz, gdy otrzymałem Fryderyka.
1: To było bardzo wzruszające dla mnie, tym bardziej, że ja w ogóle po pierwszej swojej płycie, która no, była niewątpliwym sukcesem, nie zostałem zauważany przez branżę, nawet nie zostałem nominowany do debiutu. Nigdy nie nominowano mnie jako debiut, więc taki trochę to był ten, i wydawało mi się, że na drugiej płycie, no to już jak się pojawiły tam 3 nominacje czy 2, dostanę tego Fryderyka. No nie dostałem i dopiero przy albumie Kora zostałem, to było dla mnie szokujące, zostałem artystą roku. Byłem w szoku, widząc m.in. Matę, że ja jestem artystą roku.
0: Mój pierwszy bal u Rafała.
1: No pierwszy bal u Rafała to był na Open Air Festival, więc bardzo stresujące mieć premierę tak trudnego projektu, gdzie jest taniec, gdzie jest cała reżyseria, przed tysiącami ludzi na main stage legendarnego festiwalu, na który sam jeździłem.

0: twój pierwszy raz w Akademii Pana Kleksa?
1: Oj, powiem tak, że to był mój pierwszy raz na planie wielkim filmowym i był przerażający, ponieważ tak się denerwowałem tym, że to jest plan filmowy, że to jest wielki film, że są aktorzy, że mam grać. No, to było bardzo dla mnie duże przełamanie się i odważenie, żeby to w ogóle zrobić, ale bardzo to chciałem, bo wiedziałem, że to mnie rozwinie i już mój drugi raz w filmie, który też niedługo będzie miał premierę na festiwalu Berlinale, nie był aż tak przerażający i bolesny. Niech nikt nie czuje chłodu. Witajcie w naszej bajce. To, którą część śpiewa, to już się tam działa na tak zwanej górze, bo to jest na górze, to jest wielki utwór, wielka produkcja, wielka wytwórnia, więc nagraliśmy, myślę, że każdy musiał nagrywać całość, a potem już tam, wiesz, natomiast to dla mnie była niesamowita przyjemność i też ogromnym sukcesem pokazuje to, że ten utwór jest tak popularny, że ja nagrywałem go u siebie w mieszkaniu, a na górze usłyszałem niedawno, jak sąsiedzi słuchają, dzieci sąsiadów słuchają tej piosenki.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Tych wpadek to było bardzo dużo, szczególnie na pierwszej trasie, ponieważ ja nie miałam ani swojego świetlika, ani tak naprawdę swojego dźwiękowca, a reżyseria świateł rozpisana dla każdego miejscowego świetlika, jakbyśmy po prostu, wiesz, zero miejsca na błędy. I pamiętam, jak graliśmy jeden z pierwszych koncertów trasy i mieliśmy takie swoje przedłużacze, którymi włączaliśmy sami lampki na scenie, żeby mieć je w dobrym miejscu włączone. I pamiętam, że support, który przed nami grał, ktoś nam to rozłączył, więc to była taka wpadka, która wyprowadziła mnie z równowagi.
0: Awanturujesz się w takich sytuacjach?
1: Nie, już nie, ale wtedy pamiętam, że każdy błąd potrafił mi zniszczyć cały koncert, a teraz mam tak, że naprawdę zawsze się dzieje jakieś, coś się rozwala, coś, komputer się nie odezwie, nie wiem, coś się pomylę w choreografii, no jest naprawdę to tak trudny koncert i mówię, no trudno, lecimy dalej, no to jest taka walka, żeby uratować zawsze koncert.
2: Mój pierwszy raz.
3: Po więcej takich treści wpadajcie jak zawsze na sk.pl. Tam też newsy ze świata muzyki 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę.
4: SK Białystok News.
3: Przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Blisko 1 200 000 złotych na walkę z bezdomnością w Podlaskiem. Dofinansowanie otrzymały 4 podmioty w naszym regionie. O szczegółach programu Pokonać Bezdomność mówią wojewoda podlaski Jacek Brzozowski, poseł Krzysztof Truskolaski, dyrektor Caritas Archidiecezji Białostockiej ksiądz Andrzej Radkiewicz, wiceprezes Fundacji Spesalwi Monika Lewko oraz Nikodem Kemicer ze Stowarzyszenia Monar.
5: Dzisiaj jest bardzo symboliczny dzień, w którym chcemy poinformować opinię publiczną o tym ważnym rządowym programie. O godzinie 10 w samym centrum naszego miasta wyruszył po raz 24 Marsz Godności Osób z Niepełnosprawnościami. I w związku z tym chcemy dzisiaj powiedzieć o programie, który dedykowany jest osobom, które takiej pomocy potrzebują. 30 stycznia bieżącego roku została znowelizowana ustawa, a tak naprawdę program dotyczący pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Pokonać bezdomność, program pomocy osobom bezdomnym, edycja 2026. Ten program realizowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W sumie, gdybyśmy popatrzyli na ostatnie 5 lat, to ministerstwo przeznaczyło przeszło 40 milionów złotych dla osób w kryzysie bezdomności, po to, żeby świadczyć poprzez różne instytucje właśnie pomoc tym osobom. Jeżeli chodzi o rok bieżący, 2026, suma pomocy to jest przeszło 10,5 miliona złotych. Jeżeli chodzi o województwo podlaskie, to 1 200 000. W naborze rozstrzygniętym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 4 instytucje w naszym regionie otrzymały dofinansowanie i są razem z nami, czyli Caritas Diecezji Białostockiej, Fundacja Spesalwi oraz Monar. No i to, co dla mnie najważniejsze, to, żebyśmy zachowując empatię, głębokie dokłady humanizmu wspierali wszystkich tych, którzy tej pomocy rzeczywiście potrzebują, ale żeby tak było, trzeba realizować mądre polityki społeczne. Cieszę się, że reprezentuję w województwie podlaskim rząd, który rozumie, jak ważne są to programy, ale żeby to było możliwe, trzeba uchwalać najpierw dobre prawo, stąd udział pana posła Krzysztofa Truskolaskiego. Wspólnie rząd, parlament i samorząd dbamy o to, aby wspierać osoby. Dzisiaj mówimy o osobach w kryzysie bezdomności.
6: Ponad 1,2 miliona złotych na pomoc osobom w kryzysie bezdomności. Rząd Donalda Tuska pamięta o osobach w kryzysie. Pamięta o osobach, które w tym momencie mają po prostu w życiu trudniej. Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej po raz kolejny rozpoczęło program Pokonać Bezdomność. Jest to bardzo ważny program właśnie dla osób, które zmagają się z kryzysem bezdomności. Ja bym chciał bardzo podziękować wszystkim organizacjom charytatywnym, które bez względu na to, czy dostają pieniądze, czy tych pieniędzy nie dostają, pomagają osobom w kryzysie bezdomności. Dziękuję też organizacjom, które są na tej konferencji, które od wielu, wielu lat zajmują się osobami bezdomnymi w naszym województwie. To dzięki nim osoby w kryzysie bezdomności mają ogromną pomoc, a rząd Donalda Tuska również o tym pamięta. My w parlamencie oczywiście też uchwalając między innymi budżet na ten rok pamiętaliśmy o tym, żeby zabezpieczyć te środki.
7: My jako Caritas Diecezji Białostockiej od wielu lat prowadzimy 3 placówki dla osób w kryzysie bezdomności. Jest to noclegownia dla mężczyzn przy ulicy Sienkiewicza, noclegownia dla kobiet przy ulicy Raginisa, a także ogrzewalnia przy ulicy Kolejowej. Obecnie przebywa w tych placówkach około 120 osób. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jako Caritas otrzymaliśmy 394 200 zł właśnie na różnego rodzaju działania aktywizujące, czy też na działania, które są skierowane dla osób właśnie w kryzysie bezdomności. Część tych środków jest oczywiście przeznaczona na zaspokojenie podstawowych potrzeb, czyli zapewnienie opieki, asystentów w tych placówkach, a także na zakup niezbędnego wyposażenia, ale bardzo duża część środków będzie przeznaczona typowo na działania aktywizujące. Nasz model polega na tym, że najpierw chcemy zabezpieczyć potrzeby pierwszego rzędu, czyli bezpieczne schronienie, żywność, możliwość kąpieli, a potem przechodzimy właśnie na dobra czy potrzeby wyższego narzędu, czyli aktywizację społeczną. Każda osoba w ramach tego programu, która zostanie przyjęta do naszych placówek, w ciągu 14 dni będzie miała opracowany indywidualny plan wyjścia z bezdomności z określeniem 3-5 celów, które należy osiągnąć. Będzie to przy pomocy psychologa, przy pomocy terapeuty uzależnień, przy pomocy prawnika, czy też tak zwanego nawigatora świadczeń, który pomoże w ubieganiu się o renty czy inne świadczenia. A także planujemy raz w tygodniu robić tak zwane warsztaty niewidzialni Białystok. To są warsztaty, gdzie każda osoba, która jest w kryzysie bezdomności, spojrzy trochę z innej strony na siebie przy pomocy trenera psychoedukacji, a także przy pomocy trenera i zajęciowego. Myślę, że to też pobudzi trochę te osoby w kryzysie bezdomności do takiej właśnie nie tylko poczucia, że są to osoby, które mają dach nad głową, ale także również pomoże im zaktywizować się społecznie i zawodowo. To jest nasz główny cel, jeżeli chodzi o program Pokonać Bezdomność w edycji 2026.
8: W imieniu Fundacji Spesalwi chciałabym serdecznie podziękować za otrzymane dofinansowanie. Otrzymane dofinansowanie pozwala nam na kontynuowanie dotychczasowych przez nas działań, ale też pomaga nam na rozwijanie nowych form pomocy osobom w kryzysie bezdomności. My jako fundacja będziemy kontynuować pracę asystencką. Przynajmniej 15 osób zostanie objętych taką stałą pomocą asystentów, gdzie osoby w kryzysie bezdomności będą pod stałą właśnie pomocą. Będziemy też układać plany rozwoju dla każdej z osób, ale też widzimy z ubiegłych lat, jak to duże tak są tego rezultaty, że osoby, które znajdują się przede wszystkim na ulicy, otrzymują pomoc i są przypadki, tak, mamy ich sporo, że mają swoje mieszkania i też działamy wielotorowo, ponieważ osoby w kryzysie bezdomności mają różnego typu warsztaty, tak, między, chociażby warsztaty artyterapeutyczne, czy warsztaty oczywiście zawodowe i uczenie takich podstawowych elementów, jak w jaki sposób należy się zachować na przykład w urzędzie, czy też bardzo często uczestniczymy w różnych wizytach lekarskich i widzimy, że osoby w kryzysie bezdomności, które nie otrzymują takiego wsparcia, gdzie są wykluczone, gdzieś, które też nie chcą często korzystać z takich różnych form, które są świadczone, gdzie za pomocą pomocy asystentów wychodzą z tego kryzysu i za to serdecznie też bardzo dziękujemy.
9: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, dzisiejszą konferencję, za to, że możemy zacząć głośno mówić o problemie kryzysu bezdomności. Nie mówimy tylko w nim przy okazji niskich temperatur, które nawiedziły w tym roku nasz region, jak i również naszą Polskę, ale również mówimy w momencie, przed dzień rozpoczęcia sezonu letniego. Stąd cieszy mnie to ogromnie, że dzisiaj ministerstwo podejmuje działania, które są działaniami systematycznymi co roku, właśnie zmierzające ku pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Ogromne podziękowania tutaj kieruję do Wydziału Polityki Społecznej za merytoryczne wsparcie. Współpracownicy pana wojewody zawsze służą wsparciem nie tylko w momencie aplikowania o środki, czy to z ministerstwa, czy cokolwiek indziej, ale również w przypadku innych sytuacji, które takiego wsparcia wymagają. Nasze stowarzyszenie działa na rzecz osób bezdomnych od prawie 50 lat. Na terenie województwa podlaskiego funkcjonujemy od ponad 30 lat. Niesiemy tą pomoc każdego dnia. Niesiemy tą pomoc w szerokim wachlarzu spektrum tych działań. Staramy się nie tylko tym osobom zapewnić pomoc w postaci schronienia, wyżywienia, ale również przede wszystkim aktywizacji.
4: SK Białystok.
3: Lasy Państwowe w Białymstoku podpisały porozumienie z podlaskimi parkami narodowymi o użyczeniu statków powietrznych do ochrony przeciwpożarowej lasów. To dwie maszyny, które mają włączyć się do akcji gaśniczej w razie sytuacji kryzysowych. To samolot Dromader oraz śmigłowiec Bell, które są sprawdzone w bojowych sytuacjach. Mówią Tadeusz Wilczyński, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, Artur Wiatr, dyrektor Biebrzeńskiego Parku oraz Grzegorz Piekarski, dyrektor Nargańskiego Parku Narodowego.
10: Po raz kolejny możemy spotkać się w ochronie, tak naprawdę podjąć działania w ochronie przyrody. O tym, że jest to niezbędne, doświadczyliśmy już kilka dni temu, ratując rezerwat w Puszczy Białowieskiej. A jeszcze bardziej wymownym przykładem są zdarzenia z ubiegłego roku, które dotknęły Biebrzański Park Narodowy. To, co należy do naszych obowiązków, ochrona przyrody w sytuacjach obecnej suszy i zmian klimatycznych, czyli zadbania o bezpieczeństwo przeciwpożarowe, jest celem naszego spotkania. I co dostajemy jako wynik tego działania, czym możemy dysponować w ochronie?
11: Szanowni Państwo, już od kilkunastu lat podpisujemy takie porozumienia. Najpierw porozumienia z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, bo to zagrożenie tam na wiosnę szczególnie jest wzmożone. I bardzo się cieszę, że powoli budujemy system taki spójny, jeżeli chodzi o ochronę przeciwpożarową, również z parkami narodowymi, bo trudno rozróżnić obszary lasów państwowych, parku narodowego, jeżeli chodzi o pożary. Ogień nie zna granic. Stąd też te działania nie dość, że wpisują się w ochronę przyrody, w pomaganie parkom narodowym, dodatkowo zabezpieczają również nasze lasy, bo duże pożary zagrażają również naszym lasom. W wyniku podpisanego porozumienia dwa czarterowane statki powietrzne na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych są w ciągłej gotowości do tego, żeby nieść pomoc również na terenie parków narodowych.
12: To porozumienie ma bardzo ważny wymiar, bowiem parki narodowe prowadzą własny system ochrony przeciwpożarowej, który jest zbieżny z systemem lasów państwowych i bardzo ważnym ogniwem w tym systemie są właśnie statki powietrzne. O tym, jak są cenne i jak są niezastąpione, mogliśmy się przekonać w akcji już niejednokrotnie i cieszy nas bardzo, że Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku do dyspozycji w tym sezonie ma również helikopter, który w tak trudnym terenie jak chociażby Biebrzański czy Narwiański Park Narodowy, ale też ostępy Puszczy Białowieskiej czy lasów nad Wigrami. To są

0: Są straty przede wszystkim w naszym ujęciu przyrodnicze, ale też w wielu przypadkach są to straty gospodarcze, ekonomiczne, społeczne, więc to porozumienie z wszechmiar jest bardzo cenne i wskazane. Czynimy to od wielu lat, po raz kolejny dzisiaj.
1: To są typowane zadaniowo, nazwijmy to maszyny, czyli dromader, który znakomicie sprawdza się w wysokim lesie, i śmigłowiec, który jest dużo skuteczniejszy w terenach, nazwijmy to, o rozrzedzonej i niższej roślinności, tak jak w Biebrzańskim Parku Narodowym. I przy czym jest to podstawowe narzędzie lotnicze, natomiast tak naprawdę dysponuje to sprzętem, dysponuje Straż Pożarna, i to jej umiejętności i jej ocena sytuacji decyduje o tym, czy sprzęt lotniczy jest włączany. W sytuacjach skrajnych, tak jak mieliśmy pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym, w ramach całych lasów państwowych podejmujemy konsultacje i sprowadzamy sprzęt z innych obszarów. Ubiegły rok to był taki dobry przykład szybkiego współdziałania ze Strażą Pożarną, Komenda Główna Straży Pożarnej, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych w konsultacjach z nami ustaliły konieczność ściągnięcia statków powietrznych i mieliśmy w ten sposób 5 śmigłowców oprócz dromadera na swoim terenie. Były to śmigłowce i z Katowic, i ze Szczecina, i z Torunia.
2: Czy mamy kolejny rok suszy hydrologicznej na Podlasiu. W tym roku wydawało się, że będzie lepiej, tak? Mieliśmy dłuższą zimę, mroźną zimę, ale tych opadów śniegu akurat na terenie Narwieńskiego Parku Narodowego nie było jakoś strasznie, strasznie dużo. Przyszła zima i śnieg nam bardzo szybko uciekł. Nie było rozlewisk na Narwiu. Tak naprawdę Narew nie wylała, nie wyszła z koryta w tym roku. W tym momencie powinniśmy mówić o tym, że na łąkach mamy wodę, jest bardzo dużo wody, jest ciężki dostęp, nie można wejść. Niestety mówimy o tym, że w korycie jest mało wody w rzece, więc jest strasznie sucho i ten weekend majowy, który się zbliża, trzeba uważać i naprawdę zachować szczególną ostrożność, żeby tego ognia nie zapruszyć. Palić ogniska tylko w tych miejscach, które są do tego przeznaczone, wyznaczone. Oczywiście nie wyrzucać niedopałków gdzieś w trawę. Nie śmiecić, bo to jest standardowe, tak, żeby tego nie robić, no ale zachować szczególną ostrożność.
3: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dzięki za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
4: SK Białystok News.
3: No hej kochani, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok. Dzisiaj bierzemy na tapet Up to Date Festival, który już w ostatni weekend maja w Białymstoku. Opowiedzą o nim Paulina Żaczek, dyrektorka komunikacji festiwalu, i organizator Jędrzej Dądziło.
5: Jeśli chodzi o lokalność, również to nasza identyfikacja wizualna w tym roku jest bardzo mocno oparta na, bardzo mocno zakorzeniona w lokalności, gdyż ilustracje, które Państwo możecie zobaczyć na naszych social mediach, a niedługo już od pojutrze na plakatach, które pojawią się w mieście, są to ilustracje ręcznie wykonane przez lokalnego artystę Michała Siwaka na podstawie zdjęć archiwalnych wykonanych przez naszego wieloletniego fotografa Krzysztofa Karpińskiego głównie, bo niektóre z nich są to też z bardzo głębokiego archiwum wyciągnięte zdjęcia, które są właśnie zamienione w ilustracje. Odbitki bądź wydruki będzie można też mieć możliwość pobrać w ramach festiwalu, już na terenie festiwalu. No i tak jak tutaj rozmawiamy, już festiwal jest bardzo mocno zakorzeniony lokalnie i działa bardzo, bardzo mocno tutaj na przestrzeni zarówno miasta, jak i województwa, to oprócz tego ma też ogrom działań, które są zarówno rozsiane po całej Polsce, jak i po całym świecie. I tutaj jeszcze kilka zdań o tym, co nas czeka poza, jak już skończy się 17. edycja festiwalu Up to Date w Białymstoku, opowie Jędrzej Dądziło.
6: Perspektywa zakończenia tegorocznej edycji to wydaje się być tak odległa, jeszcze będzie taki gęsty miesiąc, że obdzielilibyśmy pewnie 5 ekip, ale chciałbym jeszcze nawiązać do naszej lokalności, do tego, jak wygląda struktura naszej publiczności, bo o ile festiwal jest bardzo zakorzeniony lokalnie, to ciągle czujemy, że chcemy być jeszcze bardziej zapraszający wobec lokalnej publiczności, stąd właśnie te wysiłki związane z biletem białostockim, który kosztuje przeszło 2 razy mniej niż standardowy bilet wstępu na festiwal. Ponadto należy tutaj powiedzieć, że Up to Date jest absolutnie najtańszym festiwalem tego typu w Polsce i zawsze był. Także staraliśmy się zawsze

0: skalować tą sprzedaż biletów w taki sposób, ceny tych biletów, żeby każdy mógł sobie na to pozwolić. Więc nawet jeżeli są te listy gości, a są przepastne momentami, to staramy się wykorzystać ten fakt do tego, żeby zmobilizować też publiczność do wspierania innych, bo dobro po prostu wraca. I jeszcze tutaj słowo komentarza na temat właśnie struktury publiczności. Myślę, że jakieś około 80% frekwencji festiwalu jest to nieustannie rosnąca frekwencja spoza naszego regionu. Są ludzie, którzy przyjeżdżają do nas coraz częściej też ze zachodniej granicy. W tej chwili obserwujemy bardzo duży wzrost po prostu zainteresowania głównie publiczności z Berlina, a stale możemy cieszyć się przynajmniej jednym autokarem przyjeżdżającym z Wilna i Kowna. Co roku ci ludzie stali się już po prostu przyjaciółmi festiwalu, którzy współpracują z nami, żeby też budować taką odnogę białostocką w Litwie. Z tego jesteśmy bardzo dumni i się bardzo z tego cieszymy. Oczywiście nie działoby się to, gdybyśmy nie działali też w stronę zagranicy i szczególnie działalność wydawnicza i działalność związana z projektem FOMO pomaga nam te macki gdzieś tam rozpościerać i prowadzimy projekt unijny w ramach programu Kreatywna Europa, który w następnym roku w marcu już dobiega końca. W tej chwili jesteśmy na etapie pisania nowej aplikacji, żeby ten projekt poszerzyć i przedłużyć, także proszę trzymać kciuki, bo te pieniądze jest bardzo trudno dostać. Niemniej mamy zaplanowaną całą kolejkę wydawnictw związanych właśnie z muzyką elektroniczną, którą wydajemy na całym świecie i współpracujemy z artystami z różnych kręgów. Oprócz tego chciałbym wspomnieć o tym, że Ministerstwo Kultury wsparło nas też w naszym wieloletnim cyklu Salonów Ambientu i dostaliśmy wsparcie na organizację 6 bardzo porządnie skrojonych Salonów Ambientu w Polsce, co nie oznacza, że wcześniej ich nie robiliśmy, bo robimy je regularnie od 10 lat ponad, ale teraz możemy wejść z tymi wydarzeniami na o wiele wyższy poziom. Myślę, że nowe elementy tych wydarzeń będą bardzo ekscytujące dla publiczności i dla obserwatorów festiwalu, bo też tych jest bardzo wiele, więc zapraszam już dzisiaj między innymi na wydarzenie chociażby w Wasilkowie w lipcu na rzecz Salon Ambientu, a w szczególności chciałbym zaprosić też na coś, co wydaje mi się, że jest fajnym gestem uznania w naszą stronę, bo Muzeum POLIN zaprosiło nas do współpracy i 6 czerwca zaraz po festiwalu będziemy prezentować tam wydarzenie, które razem współkuratorujemy i współorganizujemy. A zaraz po festiwalu, 3 dni po właściwie festiwal Up to Date, zabiera całe swoje manele i jedzie do Łodzi, gdzie stawia swoją scenę na festiwalu Labirynt, co będzie na pewno nie lada wyczynem i już dzisiaj zapraszamy wszystkich do tego, że planowali sobie z nami wesołą wycieczkę. Jest to zawsze bardzo podobna opowieść, bo jest mnóstwo wspólnych mianowników z działaniem zeszłorocznymi. W tym roku bodajże 46 występów, nie pamiętam dokładnie, czy to pamiętasz, Paulina? 46 występów. Jeżeli chodzi o czwartek, to tutaj mamy zaplanowane 4 występy. Otwiera cały festiwal i to wydarzenie Into the FOMO Aleksandra Słysz, laureatka paszportu polityki. Następnie wystąpi Mohamed Reza Mordazawi, artysta, który używa żywych instrumentów do wprowadzania siebie i ludzi w trans. Jest to niesamowite przeżycie. Myślę, że to będzie jeden z czarnych koni festiwalu, bo to jest taki artysta troszkę spoza kręgu takiej klubowej elektroniki. Następnie stery przejmie Paul Jebana. Sam jest to artysta eksperymentalny związany z labelem Subtext, który jest jednym z czołowych labeli muzyki elektronicznej na świecie. A zakończy szwedzki artysta Strom, który też związany jest bardzo silnie z FOMO, jest też połową duetu o niewymawialnej nazwie SHXCXCH, coś tam, który też bywał na festiwalu Up to Date wielokrotnie i będziemy mogli cieszyć się premierowym występem z nowym materiałem na żywo. Salon Ambientu, szóstka osób artystycznych występujących, tak jak zawsze po 3 osoby na wieczór. Ja tu najbardziej bym zwrócił uwagę na dwa występy, mianowicie Malibu, wzrastającej gwiazdy, powiedziałbym już niedługo to będzie stadionowy ambient, bo to jest bardzo popularna artystka, która wykracza poza ten zasięg typowej muzyki elektronicznej, eksperymentalnej i bardzo duże wzięcie, bardzo duży odzew na ten booking mamy, więc cieszymy się, że udało nam się zawalczyć i wygrać walkę z agentem. No i drugi występ, na którym chciałem zwrócić uwagę, to jest Richard Skelton Presents Imperial Valley. To jest specjalny taki projekt tego artysty, który jest na scenie od wielu, wielu lat i multidyscyplinarny artysta, nie tylko muzyczny. I ten projekt opowiada w taki bardzo dokumentalny i obrazowy sposób o migracjach za pracą w XX wieku w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo wciągająca rzecz. Park Lubomirskich. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na trzecią scenę, która będzie sceną przekazaną ekipom różnym, kolektywom. Wierzymy w siłę kolektywów, sami jesteśmy pewnego rodzaju kolektywem festiwalowym i łączymy różne talenty i też to zawsze jest siła prowadząca, wznosząca ludzi na scenie muzyki elektronicznej. Aspekt też wspólnotowości jest bardzo ważny, chcemy go podkreślać. W piątek ekipa Ślina, klubu Ślina z Poznania, a także Vixapol, słynny projekt, który też na festiwalu niejednokrotnie gościł. Natomiast w sobotę białorusko-ukraińska ekipa Natur, prezentująca głębsze, powiedzmy, odmiany muzyki house, z grubsza mówiąc. A potem przejmą stery częściowo białostoczanie wywodzące się z kolektywu Wireframe i projektu Transit. To jest połączenie tych dwóch projektów, które mają zbiór wspólny członków. Także myślę, że tam będzie bardzo euforycznie i bardzo energetycznie. Główna scena wypakowana gwiazdami muzyki elektronicznej, gwiazdami oczywiście, powiedziałbym, tej części muzyki, którą uważam za najbardziej wartościową. Nie są to gwiazdy, które przyciągają po 50 tysięcy osób na wielkich stadionach, ale nam nigdy o to nie chodziło. Więc tutaj myślę, że jednym z najbardziej kolorowych występów będzie back to back takiego Latexa z NFOT, czyli bardzo sprawnego DJ-a, który ma wspaniałe umiejętności techniczne, potrafi zaskoczyć różnymi rzeczami i bożyszcze tłumów, taki Latex, który już nieraz udowodnił, że każdą imprezę rozrusza do czerwoności. No i scena FOMO. Trzecia scena, troszkę na uboczu, troszkę za stawem, a tam najgłębsze rejony muzyki elektronicznej. Tutaj poleciłbym na przykład występ lokalnego artysty Mateusza Grzybowskiego, który też jest długo związany z wolontariatem festiwalowym i pracuje już z nami coraz częściej przy różnych projektach. I chociażby Mike'a Parkera, legendy techno ze Stanów Zjednoczonych. Artyści z całego świata, w zasadzie od Kolumbii przez całą Europę, Stany, Azja też się ktoś znajdzie na pewno.
1: Up to Date zacznie się w czwartek 28 maja i potrwa do soboty. W tym roku przewidziane są dwie lokalizacje: Galeria Arsenał, czyli dawna elektrownia, i Park Lubomirskich na Dojlidach. Więcej o tej imprezie poczytacie na białystok.sk.pl. No i kolejny temat w naszym magazynie, mianowicie nowotwory ginekologiczne. O tym, co chcielibyście na ten temat wiedzieć, ale boicie się zapytać, opowie dr Beata Maćkowiak-Matejczyk z Białostockiego Centrum Onkologii.
2: Białostockie Centrum Onkologii organizuje taką konferencję, podczas której dowiadujemy się dużo o tych nowotworach ginekologicznych u kobiet. I właśnie, może zacznijmy od tego, jaka jest taka profilaktyka przeciwko tym ginekologicznym nowotworom? Co możemy na co dzień robić, żeby się ustrzec tych dolegliwości?
3: Dzisiaj rzeczywiście organizujemy konferencję. Jest to druga ogólnopolska konferencja dotycząca nowotworów ginekologicznych. Skupiamy się w głównej mierze na leczeniu tych nowotworów i zaprosiliśmy do udziału wykładowców, prelegentów z całej Polski. Natomiast przekazujemy swoją wiedzę wszystkim koleżankom i kolegom zarówno z Białegostoku, jak i z całego naszego regionu. O profilaktyce trudno mówić w odniesieniu takim ogólnym do wszystkich nowotworów, ponieważ każdy nowotwór ma swoją specyfikę. Inna jest profilaktyka, jeżeli chodzi o raka szyjki macicy, inna, jeżeli chodzi o raka trzonu macicy, inna, jeżeli chodzi o raka jajnika. O tym też dzisiaj będziemy mówić. Także na pewno edukacja prozdrowotna i edukacja w zakresie tej profilaktyki uzyskana zarówno w szkole, na zajęciach dodatkowych, a także u lekarza pierwszego kontaktu pozwala na skierowanie pacjentek do właśnie odpowiedniej profilaktyki. Teraz trudno jest mi powiedzieć o wszystkich nowotworach, bo to pewnie zbyt długo czasu by zajęło. Natomiast rzeczywiście mamy dobrze rozwiniętą profilaktykę, mamy dobrze dostępną profilaktykę, refundowaną, także możemy z tego korzystać.
2: Tak, są takie rzeczy, które możemy robić na co dzień, ale też właśnie chyba bardzo ważne jest chodzenie na badania, prawda? I właśnie jak często kobiety powinny chodzić do ginekologa, tak, że tak powiem, na taki ogólny przegląd może?
3: Tak często, jak jest to potrzebne, dlatego że każda kobieta ma inne czynniki ryzyka zachorowania na nowotwór i to, jak często powinna wchodzić i wykonywać określone badania, określa lekarz ginekolog. Na pewno są pewne schematy profilaktyki dedykowane do ogólnej, można powiedzieć, takiej zdrowej populacji. Badania cytologiczne czy badania w kierunku HPV wykonuje się na przykład w ramach tego programu co 5 lat. To nie znaczy, że co 5 lat mamy chodzić, prawda, do ginekologa tylko, ponieważ są jeszcze inne macice, jest jajniki, które powinniśmy sprawdzać, a także cytologia może być wykonana również poza tym programem profilaktycznym, jeżeli lekarz widzi taką potrzebę.
2: Tak, a co powinno nas zaniepokoić? Na przykład jeśli czujemy ból właśnie w tych okolicach, czujemy właśnie jakieś takie kucie w jajniku czy coś, to już jest taki sygnał, żeby iść do lekarza, czy właśnie jak to wygląda?
3: Każdy jajnik, który pracuje w cyklu płciowym kobiety, może dawać dolegliwości. Może to być kłucie. Nie każde kłucie jest po to, żeby pójść do lekarza, tak jak nie każde swędzenie za uchem jest po to, żeby pójść do lekarza, tak? Natomiast rzeczywiście uwagę naszą powinny zwrócić sygnały, które są inne niż normalnie występują i z tym powinniśmy pójść do lekarza. Każdy nowotwór ma swoje objawy, zupełnie specyficzne, czyli specyficzne dla siebie, może tak, niewspólne dla wszystkich. Na pewno powinny nas zaniepokoić zły zapach, nieprawidłowe krwawienia, powiększenie się obwodu brzucha czy bóle w dole brzucha.
2: Tak, i właśnie jeszcze wracając do tej konferencji, wspomniała Pani, że przyjechali lekarze z całego naszego regionu i właśnie co tutaj się dzieje, tak ogólnie mówiąc, Państwo wymieniacie się doświadczeniami, jak to wygląda?
3: Prelegentów mamy z całej Polski. Są to prelegenci zarówno mówiący wykłady w zakresie ginekologii onkologicznej, leczenia systemowego, to są onkolodzy kliniczni, a także radioterapeuci. Chcemy przekazać naszym kolegom, którzy pracują w ośrodkach onkologicznych w regionie, najnowszą wiedzę dotyczącą nowotworów narządu rodnego, a także w ośrodkach, które z nami współpracują, nie onkologicznych, bo również ginekologicznych, to jak się współcześnie leczy nowotwory narządu rodnego. Ponieważ jedną z cech jak gdyby sukcesu w leczeniu nowotworów narządu rodnego jest ich prawidłowe leczenie i w ośrodku, który predysponuje wszystkimi i dysponuje wszystkimi metodami leczenia. Mówimy w onkologii w ośrodku wielospecjalistycznym. Dzisiejsza onkologia powinna odbywać leczenie onkologiczne powinno odbywać się w sposób scentralizowany w ośrodkach, które się w tym specjalizują, a pozostałe ośrodki powinny pomagać bądź też kierować pod naszym nadzorem pacjentkom.
2: Tak, także słyszymy, że to jest bardzo potrzebna konferencja i no w sumie też cieszę się, że tak się rozwija to leczenie i możemy liczyć na coraz lepszą opiekę medyczną w takich wypadkach i dziękuję za rozmowę.
3: Bardzo dziękuję.
2: No i to już wszystko w naszym dzisiejszym magazynie. Już się z Wami żegnam. Życzę Wam dobrego dnia, wieczoru czy cokolwiek teraz przed Wami. A po najświeższe i najważniejsze informacje z naszego miasta i regionu zaglądajcie na białystok.sk.pl. Piszemy o najciekawszych wydarzeniach i wszystkim, czego nie chcecie przegapić w Białymstoku.

0: Reklama.
1: I już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie, wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę funduszeuepodlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
0: I po reklamie.
2: Numer 1 w białym

RSK Białystok.

0: Polska Białystok. Reklama. Już teraz zapraszamy na Funduszowy Maj. Czekają na Ciebie bezpłatne atrakcje w całym regionie. Wydarzenia, warsztaty i wyjątkowe spotkania dla całej rodziny. Zobacz na własne oczy, jak fundusze europejskie zmieniają Twoją okolicę i odkryj miejsca, które powstały dzięki unijnemu wsparciu. Nie przegap tej okazji. Wejdź na stronę fundusze.ue.podlaskie.pl i sprawdź pełną listę atrakcji. Funduszowy Maj. Dołącz do nas. Spot dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
1: I po reklamie.

0: czego dzisiaj będziesz kochał.
1: SK Białystok.
2: O, mami, yeah. Bułka z masłem, francuskie śniadania. Smakowa.

0: promocja.
1: Światowa supergwiazda, laureat Grammy, ikona pop. Określenia na tego pana można mnożyć w nieskończoność.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles powróci. Nowe single, nowy album i seria koncertów. Najbliżej Polski w Amsterdamie. I to właśnie tam, jako jedyni w Polsce was wysyłamy. Przekonaj nas na sk.pl, że jesteś największym fanem Harry'ego. Słuchaj, wrzuć na luz po 15 i przeżyj z nami jego niesamowite show. Koncert Harry'ego Stylesa w Amsterdamie. Tylko z Radiem SK.
0: Autopromocja.

0: Kaleska.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

czy to na zawsze, bo te słowa twarze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak